0: nasz czas.
1: Reklama.
2: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
3: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: I po reklamie.
4: Hity na czasie. Numer 1 w Szczecinku.

0: Euforio!
1: SK Szczecinek.
2: Podjeżdżam na spotkanie z wiatłem jak stomatolog. On był zły, zaczął z problemem, ale skończył pod narkozą. Nie mam czasu na beef, bo się spóźnię na samolot. Ta scena jest pełna ja chcę myśleć.

0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać. Tak jak lubicie. I cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: I po reklamie.

znikło. Wiedziałem, że to jest prawdziwe, kiedy twoje imię stało się nagle uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść tylko we dwoje, bo swoje

mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło, i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą? Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wisi, mogę skręcać długopisy. Poza tym lubię fajne cycki i zimną whisky, ale nie mogę pić już, bo przegiorę.

czy to na zawsze, bo te słowa twarze są nawet od spiżu. Przynajmniej tak mówił pan kracy, biżuterii. Nie chcesz, nie chcesz mojej kasy. Chcesz szczęścia. W sumie po co biżuteria, jak masz oczy bomba.

0: SK Szczecinek.
1: Proszę, udaj się daleko, podróż gdzieś.
2: Może mam trochę problemów, wiem. Może wszystkiego się czepiam, wiem. Ale nie dam sobie wejść na głowę. I to nie tak, że ciągle coś.

0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.
1: Poranek w Szczecinku zapowiada się z pełnym zachmurzeniem, a termometry wskażą 16 kresek. W ciągu dnia sytuacja się zmieni. Po południu możemy spodziewać się przelotnych opadów, a temperatura wzrośnie do 21 stopni. Warto mieć parasol pod ręką.
0: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
2: Jest 6, Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Są zarzuty dla byłego żołnierza WOT z Łęcznej. Mężczyzna odpowie za usiłowanie zabójstwa i groźby karalne. Sąd aresztował go na 3 miesiące, grozi mu dożywocie, a sprawę śledzi Bartek Ważny.
3: Chodzi o zdarzenia z ostatniej niedzieli w powiecie łęczyńskim. 47-latek wdał się w kłótnię z kolegą swojego syna. Następnie oblał mężczyznę benzyną i podpalił. Uniemożliwił potem także ugaszenie płomieni. Jak powiedział mi Marcin Kozak, rzecznik prasowy prokuratury okręgowej w Lublinie, kłótnia miała rodzinny charakter. Ofiara ataku walczy o życie.
4: Mężczyzna znajduje się na oparzeniówce w szpitalu w Łęcznej. Jego stan jest bardzo ciężki. Lekarze walczą o jego życie.
3: 47-latkowi z Łęcznej grozi teraz dożywocie. Mężczyzna został już także wyrzucony z szeregów 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej.
2: Od dziś nowe przepisy dla młodych rowerzystów i użytkowników hulajnóg. Osoby poniżej 16 roku życia muszą jeździć w kaskach ochronnych.
5: Kask to jest przede wszystkim jedna z najważniejszych rzeczy. Życie może uratować.
6: No jednak bezpieczeństwo jest ważne.
2: Mówią młodzi mieszkańcy Nowego Sącza, a za brak kasku grozi mandat w wysokości 100 zł. Zapłacą go rodzice lub opiekunowie. Chopin w kobiecej odsłonie w Nowym Jorku. Kolekcja gorzowskiej projektantki Natalii Ślizowskiej pojawi się na prestiżowym pokazie mody w USA. Inspiracją był Fryderyk Chopin i kobiety z jego otoczenia, a modowe show już w sobotę.
0: SK Szczecinek News.
7: Natalia Włochowska, Akademia Piłkarska Szczecinek ma nowy zarząd. Prezesem został Łukasz Maciej Junas, prezes ZGM TBS. Wiceprezesem został syn burmistrza Jakub Hardy-Douglas, a drugim wiceprezesem Mateusz Sienkiewicz, rzecznik prasowy ratusza.
8: Chcemy, żeby piłka w Szczecinku rozwijała się, bo wiemy, że ma się bardzo dobrze, a chcemy, żeby jeszcze bardziej się rozwijała, tak żeby i ci młodsi, i ci starsi mieli jak najwięcej powodów do dumy.
7: Przypomnijmy, Akademia Piłkarska gra w najniższej możliwej B-klasie. Drugim klubem na lokalnej murawie jest KS Wielim Szczecinek.
0: Jankes,
9: Jankes
0: i Wiktor.
9: Wiktor. W Radiu SK.
10: Dzień dobry, Polsko. Długi weekend, czas start.
11: Dla jednych to będą 4 dni wolnego, a dla innych taka poszatkowana w pracową kratkę sałatka.
10: Jarzynowa prawie. No to skoro wstaliście, to dokończcie zdanie. Mój długi weekend...
11: to początek wielkiego remontu.
10: Po polsku.
11: 664-402-302 i messengerowe pocztówki głosowe. Mój długi weekend...
12: No tak średnio bym powiedział, tak średnio.

wiesz, jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. Przeprosinek złożę życzenia urodzinowe.

0: Pamiętajcie o śniadaniu, bo będziecie chudini, tak jak u Dua Lipy. Dzień dobry, 8 po 6.
1: Powiedział Wiktor Brzozowski, który w ciągu 3 godzin naszej audycji je zazwyczaj 2 śniadania.
0: Oczywiście, że tak.
1: No właśnie, ale dzisiaj rozpoczynamy długi weekend. Przynajmniej tego wam życzymy, bo oczywiście wiemy, że co po niektórzy mogą nie mieć długiego weekendu. Prawda, Bogaj?
2: Niestety prawda, ale ja lubię chodzić do pracy, szefie.
1: Bardzo dobrze, miejmy nadzieję, że słyszał. No ale w związku z tym pytamy się, mój długi weekend...
3: Siema, siema, Radio SK. Mój długi weekend zaczyna się za dokładnie 24 godziny, jak będę wracał z ostatniej nocki. Ale jak już się zacznie, to łohoho, współczuję swojej wątrobie.
0: Ojej, ojej, łohoho. A pan po głosie tak trochę jakby dodzwonił się do nas albo z Maxa, albo z jakiegoś innego takiego konkurencyjnego.
1: Może po prostu aplikuję.
0: 664-402-302, no albo te messengerowe sławne bla, bla, bla. Mój długi weekend. I tu trzy kropki.
4: Jankes i Wiktor.
2: Jankesa nie ma jeden dzień i już ktoś aplikuje, no.
0: Ale jak to nie ma Jankesa?
5: Nie potwierdzamy, nie zaprzeczamy, zapraszamy. I

0: facet z fantastycznym manikiurem.
1: Ale co ty gadasz, przecież zły jest i tak.
2: Poranne prasowanie.
0: Sam manikur nie zapewnia dobrego humoru, ale mani i pedi?
2: No, to już możemy sobie pogadać.
1: Pani Jadzia zawsze zapewnia nam dobry humor, ale dzisiaj musimy obejść się smakiem. Duch Jadzi unosi się w studiu, no ale gazety się wydrukowały, newsy się pojawiły, więc trzeba komentować.
0: No, tym bardziej, że się pojawiła afera drobiowa u influencera Rezygiusza.
1: Kojarzę go, to jest już taki trochę przebrzmiały influencer. On kiedyś był w piku, teraz już jest w dołku, ale jeszcze o nim gadają.
0: Ale spokojnie. No i ostatnio reklamował nuggetsy drobiowe i pokazał na zdjęciu... Naprawdę, nuggetsy drobiowe.
1: Dzień dobry, chciałem zareklamować nuggetsy drobiowe.
0: I pokazał na zdjęciu prawdziwą kurę jako przed.
1: Aha.
0: No i te nuggetsy jako po.
1: Aha. No życie, life is brutal, no.
0: Słuchajcie, no niektórzy internauci piszą, że to jest okrutne pokazywać, że kura stała się przekąską, no.
1: A czy ci niektórzy internauci, co piszą te komentarze, to na przykład wiedzą, że smalec na przykład, to jest taki dżem, tylko że ze świni?
0: Już wiemy, czemu Wiktor Brzozowski nie zostanie influencerem.
1: A w ogóle to frytki są z ziemniaków, wiecie o tym? A mleko jest od krowy! Fuj!
0: A słyszeliście o tym, że Bagi i Magdalena Tarnowska, czyli influencer i tancerka Tańca z Gwiazdami, potwierdzili swój związek i wybrali się w pierwszą wspólną podróż?
1: No słyszałem o tym, cały internet o tym grzmi. Gdzie się nie kliknie, to pojawia się ta informacja.
0: Ja się tylko teraz zastanawiam, czy jest jakaś para, która w Tańcu z Gwiazdami nie miała romansu.
1: No ja mam nadzieję, że Ola Kot i Tomasz Barański.
3: Poranne prasowanie, tylko w Radiu SK.

0: Środa się dopiero zaczęła, oni już mają dość. 24 minuty po szóstej.
1: Oni już mają dość pracy, bo to był w końcu bardzo długi tydzień pracy, całe 3 dni.
0: Żebyśmy tylko nie mieli dość świata i kraju, jak się dowiemy, co się dzieje. Zaraz newsy.

0: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.
1: W Szczecinku poranek przyniesie temperaturę około 17 kresek, a na niebie więcej chmur niż słońca. Jakość powietrza będzie dobra, więc oddychamy spokojnie. Wieczorem temperatura wzrośnie do 21 stopni, ale uwaga na silny wiatr, który może utrudniać jazdę.
0: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
2: Zbliża się 6.30, Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Od dzisiaj zmiany w punktach karnych dla kierowców. Nie będzie już możliwości redukcji punktów za najpoważniejsze wykroczenia. Chodzi m.in. o jazdę po alkoholu i rażące przekroczenie prędkości. 24-letnia Klaudia jest już w drodze do domu. Z Pekinu wystartował do Polski specjalny samolot, w którym wraz z matką i lekarzami leci do Polski. Polka studiowała w Pekinie, jej stan zdrowia gwałtownie się pogorszył. Lekarze zdiagnozowali m.in. zapalenie mózgu. Rząd zorganizował transport medyczny do Polski.
3: SK Sport News.
2: Jan Urban zapowiada kolejne zmiany w składzie. To w dzisiejszym towarzyskim meczu z Nigerią. Nowe twarze zobaczyliśmy już w przegranym sparingu z Ukrainą. Od pierwszych minut mają jednak zacząć liderzy, czyli Robert Lewandowski i Piotr Zieliński, a początek meczu na Narodowym o 20.45. Polskie siatkarki zaczęły grę w Lidze Narodów. Na początek tej edycji rywalizują w turnieju w Chinach, a pierwszymi rywalkami Polek są Belgijki. To spotkanie właśnie trwa, właściwie trwa drugi set i na razie prowadzą Polki.
4: Jankes, Kama i Wiktor.
5: W radiu SK.
6: No właściwie to już z długim weekendem jesteśmy na ty. Dzień dobry, długi weekendzie, witamy.
7: Proszę się rozsiąść i spokojnie rozpoczynamy. No ale prawda jest taka, że nie wszyscy mają długi weekend, tak jak my, ale możemy zapytać. Mam długi weekend i...
8: Siema SK, mój długi weekend zaczyna się jutro od 15 i trwa aż tydzień. Pozdrawiam serdecznie, hej.
6: Zazdro!
7: Dajcie znać oczywiście 664-402-302 lub głosówki na SK-owym Messengerze. Mój długi weekend i trzy kropki.

0: Tak się ładnie gra z samego rana. Nasz, wasz, twój długi weekend.
1: Ja to wam powiem lepiej. Nie dość, że zaczynam długi weekend, to jeszcze po niedzieli mam tydzień urlopu, a o dwóch tygodniach w lipcu to już w ogóle nie mówię. Pozdrawiam.
2: Dobrze, że nie powiedział, bo bym mu zazdrościło. No.
0: Zaraz jeszcze się okaże, że jedzie pan na przykład gdzieś w góry albo na Mazury.
2: Wydać dudki. Ale słyszałeś o tym, że w Zakopanem przyjęto uchwałę krajobrazową.
0: To znaczy, że co?
2: I chodzi generalnie o ustalenie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych i ogrodzeń na terenie gminy miasto Zakopane. Koniec reklamozy, proszę pana.
0: Ale zaraz, jak koniec? To skąd ja teraz będę wiedział, gdzie jest najlepszy kebab pod Tatrami?
3: Jankes, Kama
4: i Wiktor.
0: A Sienkim oczywiście.

0: Tak z połowa tego, a nie 50.
1: No może 32 maksymalnie.
0: Może ty oszukujesz?
2: Tak. No nie, tak się czuję, zresztą mam fajne małe dzieci.
1: A ile mają?
2: 6 i 8 lat.
1: A, no to faktycznie nie możesz się czuć na 50, to prawda.
0: To uwaga, szybki test na młodego człowieka duchem. Co to jest 6-7? 6-7?
2: Co to jest?
0: No, co to jest 6-7?
2: No kurczę, to jest, coś tam moje dzieciaki ciągle o tym mówią.
1: To ja ci powiem, Dareczku, że Wiktor się trochę wypuścił, dlatego że nawet ci, którzy robią 6-7, nie potrafią wytłumaczyć, co to jest.
2: No, tak mi się wydaje.
1: Ale to 6-7 ci jeszcze trochę.
0: Tak, dzisiaj w urodziny jesteś po prostu slay. Jesteś niezły slay. Urodzinowe 100 zł dorzucamy. Tak do kolejnych zakupów, na które pewnie dzisiaj jeszcze się wybierzesz.
2: O, super. Pewnie, na pewno.
1: Dostaliśmy informację od twojej drugiej połówki, że zazwyczaj skupiasz się na świętowaniu urodzin dzieciaków oraz jej. I ona by bardzo chciała, żebyś dzisiaj pierwszy raz postawił siebie na piedestale, więc bardzo cię proszę, wdrapuj się na ten piedestał w tym momencie.
2: Będzie to trudne, ale spróbuję.
0: I teraz możesz oficjalnie sam sobie pożyczyć czegoś na 50, bo przecież ty wiesz najlepiej, czego byś chciał, a?
2: No ja bym chciał tego zdrówka, bo te badania wyszły całkiem dobrze.
0: O.
2: No i tak powiem szczerze, żebyśmy spędzili jakieś fajne wakacje w tym roku. Nie w mieszkaniu, które będziemy szykować, tylko gdzieś za granicę, żebyśmy pojechali wspólnie. To będzie mój plan na ten lato.
1: To jest fantastyczny plan. Zapiszmy go i idźmy dalej. Radio
0: SK. Ja proponuję zacząć świętowanie już od długiego weekendu. Od dzisiaj. And go.

0: 4 minuty będzie godzina 7, a po godzinie 7 7 wygrywa, więc już szybki łyk kawy, żebyście się i normalnie będziemy grać.
1: A idealnie o 7 kolejne newsy i Paulina o zdenerwowanym Patryku Jakim.
0: Jakim?
1: Zdenerwowanym. Jan, i Wiktor.
2: Autopromocja. Uwaga, zabawki. Człowiek opuścił pokój. Człowiek opuścił pokój.
3: Odpalamy SK Toy Story Radio.
4: Halo, halo, tu DJ Sprężynka.
5: Nakręcić sprężyny, sprawdzić baterie i żarówki.
6: Ktoś puścił plotkę, że dziecko dorasta.
5: Nie wiem, czy mój dezodorant to wytrzyma.
7: Już chwileczkę, bez paniki.
3: SK Toy Story Radio.
8: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
9: Sponsorem akcji jest dystrybutor filmu Toy Story 5.
10: Autopromocja.
11: Reklama.
12: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
13: Mamy to od Lewiatanie tanie.
14: A teraz w Lewiatanie mamy Pepsi oraz Pepsi Zero Cukru, 1,5 litra. Tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Pyszne lody Magnum na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie 5,99 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan.
12: Doskonale, kupujemy.
14: Sposób na twój dobry dzień?
13: Mamy to w Lewiatanie.
14: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
15: Oto on, Książę Eterni, obrońca tajemnic zamku posępnego czerepu. Razem z przyjaciółmi snów będzie bronił zamku przed diabelską mocą Szkieletora. Legendarny He-Man w filmie Władcy Wszechświata w kinach od 5 czerwca. Poleca Radio SK.
16: Radio SK oraz wójt gminy Buczek zapraszają na 10. Krajowe Święto Truskawki w Buczku wraz z SK Music Tour. 20-21 czerwca. Plac przy ulicy Parkowej. W sobotę wystąpią Dżamal, Messiah i Piersi. W niedzielę zagrają Julia Żugaj, Kuba i Kuba i Kleo.
17: Partner wydarzenia Województwo Łódzkie.
16: Organizator gmina Buczek oraz Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Buczku.
18: Doktorze, syn znowu kaszle.
19: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
18: Co mogę zrobić?
19: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
20: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
21: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
22: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
23: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
24: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Maszynka do napojów mrożonych, granity i slushy, Silverglest. Aż 200 zł taniej, 699 zł. Najniższa cena z 30 dni, 899 zł.
25: Lidl, to się opłaca.
26: To będzie ostatnia reklama.
27: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
28: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
29: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.
1: Poranek w Szczecinku przyniesie łagodne 17 kresek, choć niebo będzie pełne chmur. Momentami słońce się przebije. W ciągu dnia temperatura wzrośnie do 21 stopni. Wieczorem przygotujcie się na silny wiatr i intensywne opady deszczu. Będzie się działo.
0: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
2: Minęła 7, Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Szczyt absurdu. Tak Patryk Jaki komentuje wniosek o uchylenie mu immunitetu. Prokuratura Krajowa chce postawić mu zarzuty przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków, a sprawa dotyczy czasu, gdy był wiceministrem sprawiedliwości i nadzorował służbę więzienną.
3: Ja dobrowolnie jestem w stanie stawić się na przesłuchanie nawet jutro. Zaproponuję również to, że mogę przekazać swój paszport.
2: Mówi Patryk Jaki. Zdaniem prokuratury Jaki bezpośrednio utworzył możliwość bezpodstawnego awansu, mówi Anna Adamiak z Prokuratury Krajowej.
4: Stanowisko zostało specjalnie dla tego funkcjonariusza utworzone.
2: Europoseł nie może zrzec się immunitetu, dlatego tą kwestią zajmie się najprawdopodobniej już niedługo Parlament Europejski. Rząd przyjął pakiet ustaw wzmacniających ochronę dzieci w internecie. Ograniczony ma być dostęp nieletnich do pornografii. Średni wiek pierwszego kontaktu to niespełna 11 lat. Przewidziano kary do 1 000 000 zł za brak weryfikacji wieku. 24-letnia Maja Chwalińska największą niespodzianką na French Open. Tenisistka z Dąbrowy Górniczej notuje największy sukces w karierze. Wzruszenia nie kryje jej pierwszy trener Paweł Kałuża.
5: Cieszę się, że mogłem dołożyć małą cegiełkę do tego sukcesu kiedyś wcześniej. Ogląda się ją przyjemnie. Ona gra taki magiczny tenis. No i też dlatego podbija korty w Paryżu.
2: A jak mówi nam trener Kałuża, Maja zawsze wyróżniała się na korcie.
0: SK Szczecinek News.
6: Natalia Błochowska, 30-letni DŁ Lublin, kiedyś był wozem strażackim, teraz przed nim całkiem inne wyzwanie. Przerabiany na kampera wyruszy ze Szczecinka i przejedzie do Maroko, żeby zebrać pieniądze na domy dziecka.
7: Ten samochód służył w Państwowej Straży Pożarnej. Na początku przyszłego miesiąca robimy zabudowę, żeby ten samochód był w miarę pełnoprawnym i wygodnym kamperem. W środku będzie zrobiona zabudowa z prysznicem, z łóżkiem, z lodówką.
6: Mówił Jaromir Werner. To wyjazd w ramach akcji Złombol. Kierowcy z całej Polski już za miesiąc wyruszą w rajd do Maroko.
8: Welcome everybody! No, piątek w środę? Może być lepiej? Długi weekend przed nami.
9: No, dobrze by było, gdyby jeszcze dzisiaj wypłata przyszła.
8: A nie można mieć wszystkiego.
9: No ale, zadaliśmy wam dzisiaj pytanie. Mam długi weekend i tu trzy kropki.
10: Mój długi weekend zaczyna się dziś o 12:00, więc z niecierpliwością odliczam godziny i... Hello, Boże, witam! Mam nadzieję, że będzie słonecznie. Pozdrawiam wszystkich!
9: Czyli jeszcze 5 godzin, ale ponieważ ta się rozpoczęła, to właściwie to już tylko 4, a ostatnia się nie liczy, więc właściwie 3 godziny do 12:00.
8: Czy jest na sali Jacek Gmoch, żeby to rozrysować?

0: że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Męskie granie, co roku coraz lepsze, tym razem z Zalią. Ach, och, ależ to ładne.
2: Powiedział Wiktor.
1: Ale a propos, słuchaj, mężczyzn i męskiego zaangażowania.
2: No, lubimy to, jak mężczyźni są zaangażowani.
1: Okazuje się, że faceci coraz częściej wybierają taki zawód jak pielęgniarstwo.
2: Okej, okay,
1: i są pielęgniarzami. Mhm. Tylko mają problem z tym, że pielęgniarzy nie ma oficjalnie w dokumentach.
2: Jak to?
1: Okazuje się, że w mowie potocznej występuje pielęgniarz i mówi się tak często, to w oficjalnych papierach, jak idziemy do szpitala, albo gdzieś aplikujemy, albo uczymy się, mamy tylko pielęgniarki.
2: Czyli na ten moment jest Wiktor Brzozowski pielęgniarka?
1: No raczej tak. Oficjalnie nikt chyba nie chce zapisać pielęgniarza jako faceta.
2: Kurczę, to może jednak najlepsza będzie ta osoba pielęgniarska?
3: Tak.
4: Otóż nie.

0: Say My Name. Kama, Wiktor. Wiktor, Kama.
1: No i Bogaj.
0: Paweł, dzień dobry.
1: Ale przede chodź wszystkim... odbierać telefony, Bogajku.
0: Najważniejsi Zwoncie. Teraz jesteście wy!
2: Siódme wygrywa w Radiu SK.
1: Bogaj na telefonie będzie siedział, w związku z tym można już dzwonić. 664-402-302 to jest nasz numer. Pamiętajcie, że odpowiedź na siódme pytanie sprawia, że możecie dostać naszą eskową torbę, butelkę i inne różne eskowe niespodzianki. No, jedna sekunda na udzielenie prawidłowej odpowiedzi i najważniejsza rzecz, bo Bogaj będzie rozłączał, bo on jest taki brutal. Trzymajcie telefon przy uchu, bo jak was będzie źle słychać, to was nie będziemy słyszeć.
0: Mawia stare przysłowie, life is Bogaj, czyli life is brutal.
1: Dobra. No to w takim razie odbieraj, tak, odbieraj.
3: Dobra, to lecimy.
1: Dzień dobry.
4: Siemanko, Michał z tej strony.
2: Pierwsze.
0: Michał, od razu przeliteruj nam słowo ksiądz.
4: Kysy i ondy z.
1: Bardzo dobrze.
0: Szkołę zaliczył, kościół pewnie też.
2: Drugie.
4: No raczej.
1: Czeskie jahody to polskie truskawki, pomidory czy jagody?
4: Jagody.
1: Otóż nie, pamiętaj, że Czesi wszystko mają na odwrót, marzą o morzu, czyli którego troska. Nie mają. Dokładnie.
4: Ale taka była moja odpowiedź, no.
0: Niestety.
1: Trzymaj się, szerokości, papa.
0: Life is Bogaj, niestety.
5: Ale wymyśliłem pytanie.
1: Dzień dobry. Halo. Ahoj.
6: Halo.
1: Hejo.
0: Kto z nami?
6: Halo, halo.
0: Jak masz na imię?
6: Cześć. Kinga.
2: Trzecie.
0: Kinga, kiedy dzieci zakończą rok szkolny Anno Domini 2000 teraz? 25 na 26.
6: 26.
0: Dobrze!
1: Normalnie słyszałam, jak wyciągasz szyję i patrzasz w kalendarz na ścianie w kuchni.
6: Tak jest.
1: Było słychać. Słuchaj, ostatnio w towarzyskim meczu Polacy przegrali z Ukrainą. I z kim dzisiaj przegrają? Z Ganą, z Nigerią czy z RPA?
6: Z każdym.
0: Ja bym zaliczył.
1: Ja też.
0: Naprawdę, tak.
1: No.
0: Dobra, ale tak naprawdę to przegrają z Nigerią. No, no to teraz przed nami...
2: Piąte.
0: Uwaga, na dywan wylałaś budyń. Było to przez przypadek.
1: Oczywiście.
0: Mama bardzo się zdenerwowała, a babcia tylko się śmiała. Jakie było pierwsze zdanie w tym tekście?
6: Na dywan wylałaś budyń.
1: I to jest idealny przykład na to, że kobiety zawsze słuchają, a mężczyźni... Tak średnio bym powiedział, tak średnio.
2: Szóste.
1: Dzisiaj jest dzień savoir vivre. Powiedz kilka kulturalnych przekleństw.
6: Motyla noga, szlak, ja cię sunę.
1: O, bardzo ładne.
7: Тебе скажу по-французски savoir vivre. Значит, как это возможно?
2: Siódme.
1: I tym sposobem doszłaś do ostatniego pytania.
0: I czas na trzy słowa do długiego weekendu.
6: Śniadanie, kawa, koniec pracy.
1: To jest dobry plan. Tak samo zresztą jak wygranie w siódme wygrywa. Torby, butelki i dodatkowo jeszcze eskowych gadżetów. Gratulujemy.
6: Mhm. Dziękuję bardzo.
0: Czy masz jakieś przesłanie dla narodu do właśnie długiego weekendu przed tymi dniami wolnymi?
6: Pijcie, bawcie się, odpoczywajcie, nie myślicie o pracy.
0: Cały czas mówimy o wodzie mineralnej.
2: Siódme wygrywa w radiu.

0: gościu, którego przedstawiać nie trzeba, bo zawsze sam się przedstawia. Jason Derulo.
1: Brzmi równie dobrze jak długi weekend. A jak długi weekend, to oczywiście wszyscy ruszają na wycieczki, więc jeżeli chcielibyście wiedzieć, czy ceny paliw poszły do góry, czy w dół, to za chwilę o tym Paulina.
0: Ciekawe, czy one dobrze brzmią.
2: Beska.

0: dorzucamy jeszcze 500 kieszonkowego.
1: Zgłoś się na SK.pl.
2: Na wspólną zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago. www.santago.com.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: RTV Euro AGD.
6: Jak okazje?
5: To w euro.
6: Emocje rosną.
5: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Ambasadorzy Pomorza Zachodniego. Ludzie, którzy pomagają odkrywać własne możliwości.
8: Największą satysfakcję daje mi chwila, kiedy ktoś zaczyna wierzyć, że naprawdę może więcej.
7: Karolina Wroniewska, instruktorka kultury, trenerka sportu i działaczka społeczna. Inspiruje młodych ludzi do działania i odwagi.
8: Każdy ma w sobie potencjał.
7: Pomorze Zachodnie. Możesz wszystko. Zainspiruj się na www.biznes.wzp.pl. Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
10: Barbara, kupiłem taniej!
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
12: Nowa elewacja, wymiana okien, fotowoltaika z magazynem, pompa ciepła.
13: A może kocioł na pelet?
12: Pewnie, z Roka Energy zrobisz to za ułamek ceny.
13: Lokalny instalator, krótkie terminy, darmowy audyt, montaż pod klucz, a przede wszystkim pełna dokumentacja.
12: 666-676-525.
13: RokaEnergy.com.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu.
18: Poranek w Szczecinku zapowiada się z przewagą słońca, choć chmury też się pojawią. Termometry wskażą przyjemne 18 kresek, a wiatr będzie delikatny. Wieczorem temperatura wzrośnie do 21 stopni, ale uwaga na silniejszy wiatr, który może utrudniać jazdę.
17: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
19: Jest 7.30, Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Jest śledztwo w sprawie kobiety więzionej przez 30 lat w Krakowie. 50-letnia Magdalena K. miała być przetrzymywana przez własnych rodziców. Po interwencji policji została uwolniona i trafiła do szpitala. Sprawa dotyczy podejrzenia znęcania się nad osobą nieporadną. Grozi za to do 8 lat więzienia. Ceny paliw dziś bez większych zmian. Za litr benzyny 95 zapłacimy do 5,95 zł. Benzyna 98 kosztuje 6,54, za to diesel drożej niż wczoraj. Za litr zapłacimy do 6,40 zł.
20: SK Sport News.
19: Maja Chwalińska zagra dziś o kolejny historyczny wynik. Polska tenisistka już sprawiła ogromną sensację podczas wielkoszlemowego Roland Garros. Dotarła do ćwierćfinału, w którym zagra z Anną Kalińską, a początek ich meczu o 11. Nieudany start polskich koszykarzy na Mistrzostwach Świata 3x3 w Warszawie. Biało-czerwoni przegrali pierwszy mecz z Mongolią 19-21. W kolejnym spotkaniu po dogrywce lepsi okazali się Łotysze, a następne mecze już jutro.
21: Mamy go, oto długi weekend.
22: No właśnie, no i jeżeli już jest ten długi weekend, to trzy kropki.
23: Mój długi weekend to wypad z dziećmi nad jezioro, na supy, rowery, chill. Pozdro SK.
22: Słuchacz powiedział chill czy chili, bo jedno piecze, a drugie nie.
21: Mój długi weekend, dokończcie to zdanie, dajcie nam znać na eskowym Messengerze albo pod 664-402-302.

Podcast Szczecinek.

0: Eska mówi dzień dobry w przededniu wolnego. Mój długi weekend.
1: Dziś zaczynamy długi weekend. No więc trzeba zrobić coś pojechanego. Pozdro.
0: Pojechanego, dobrze usłyszałem?
2: Nie. Pochodzonego. Pochodzonego, bo ja będę o chodzeniu teraz gadać. Mówi się, że 10 tysięcy kroków dziennie to cel, do którego powinniśmy dążyć. Prawda?
0: No
2: słyszałeś
0: tak.
2: To.
0: Jak zrobisz dyszkę, to będziesz lepsza i zdrowsza.
2: Oczywiście i dłużej będziesz żyć. Ale badania pokazują, że już 4400 kroków, nie 4399, tylko 4400 kroków dziennie może zmniejszyć ryzyko śmierci prawie o połowę, a 7500 kroków aż o 65% redukcji tego ryzyka. Hmm?
0: Dobra, przed nami mała przerwa, to ja pójdę, to rozchodzę.
3: Radio SK.
4: Run, Forest, run!
5: Reklama.
6: RTV Euro AGD. Premiera serii Xiaomi 17T wystartowała. Najnowsze smartfony z obiektywami Leica i pięciokrotnym zoomem pozwalają uchwycić świat dokładnie tak, jak go widzisz. Kup premierowy smartfon serii Xiaomi 17T i odbierz w prezencie od Xiaomi hulajnogę elektryczną albo odkurzacz pionowy. Promocja trwa do 30 czerwca lub do wyczerpania puli nagród. Szczegóły, w tym regulamin promocji organizatora, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
7: Masz stare albo powypadkowe auto? Sprzedaj je. Autokasacja skup pojazdów Dobino koło Wałcza. Przyjmujemy wszystkie pojazdy, stare i powypadkowe. Płacimy najwięcej i gotówką na miejscu. Odbieramy auto tego samego dnia z miejsca postoju. Wystawiamy legalne dokumenty. Autokasacja skup pojazdów Dobino koło Wałcza. Telefon 500 170 290. 500 170 290. Więcej na stronie www.kasacja.pl.
8: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
9: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
11: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach. Już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
14: I po reklamie.

0: Po pierwsze David Guetta, po drugie Rihanna. Zdecydowanie pachnie dobrą zabawą.
1: No a poza tym mamy teraz trzeci dzień czerwca. Czerwiec to jest miesiąc z literką R jak rodzina, więc ślubów, panie, i weseli to będzie teraz jak grom.
0: I who's that chick na tym weselu? No jak to? Ten chick to jest Nosel.
2: Nosel wkręca w Radio SK.
3: Pani Klaudiu, ja mam takie zapytanie, bo ja dzwonię z tej sali z tym menadżerką i dzwonię z informacją, nie wiem, czy tam w ogóle szefostwo informowało odnośnie remontu jednej sali. To na szczęście nie wasza, ale będziemy. Tak. I nas już, proszę pani, wykonawca poinformował o poślizgu czasowym. Zrobi nam to dopiero, proszę pani, w listopadzie, w listopadzie 27. I dlatego ja bym chciała z panią ustalić odnośnie, proszę pani, tej sali waszej.
4: Okej, bo remont się ma zacząć w listopadzie, a my mamy wesele w czerwcu.
3: Wiem, to mi koliduje, dlatego też, proszę pani, ja mam taką propozycję dla was, bo ile wy będziecie mieli osób?
4: No tak mniej więcej celowaliśmy na 100 osób.
3: I chcecie stoły w podkowy czy w prostokąt?
4: Ojejku, wie pani...
3: Bo jeżeli w prostokąt,

0: tylko że to będzie zasłonięte. A w przypadku, gdyby pani, proszę pani, nie chciała tak, no to my stawiamy pustak na pustaku i to bez sensu wygląda na sali. Ma pani po prostu widok na pustak i to bez sensu.
1: No po prostu muszę się zastanowić, jak to będzie wyglądało. No, nie jestem w stanie, nie umiem teraz tego wyobrazić sobie.
0: No tak, kładziemy na wysokość stołu te pustaki w formie, proszę pani, prostokąta, a na to nakładamy karton gips i przykrywamy obrusem, żeby nie było widać.
1: No ale jak pustaki na obrus? Przecież to będzie widać. Jak
0: nie, karton gips, proszę pani, a karton gips, proszę pani, jest płaski.
1: No dobrze, no to tak ewentualnie możemy zrobić. No.
0: Tylko trzeba uprzedzić, proszę pani, żeby wtedy nie siadali na ten tak zwany prowizoryczny stół.
1: No dobrze, no to tak, rozumiem, że będą karton gips po prostu i będą stoły przykryte i potem...
0: Wcześniej pustak, na pustak, proszę pani, karton gips i obrus.
1: Dobrze.
0: No. W tym wszystkim, proszę pani, pomoże pani Patryk.
2: Cześć, Klauduśka, zostałaś wkręcona. Dzień dobry.
3: Nosel wkręca. Radio SK.
4: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
5: To jednak pustak czy nie pustak?
6: Chyba jednak pustak. Dłoni

0: kolega Ed Sheeran wbił się na playlistę zaraz przed godziną ósmą. A za chwilę sprawdzimy, kto będzie kolegą Kamy albo moim.
1: No właśnie, pięć słów, pięć stów, dosłownie po godzinie ósmej. O co chodzi w tej zabawie? Dostaniecie od nas pięć słów, będziecie musieli podać swoje własne skojarzenia, a następnie wybrana przez was osoba, czyli albo Wiktor, albo ja, kto oczywiście nie będzie w danym momencie w studiu, będzie musiał podać swoje skojarzenia do waszych słów. No i jeżeli się pokryją, no to za każde dobre skojarzenie stówę dla was.
0: Dajcie numer telefonu, dajcie nam znać, że chcecie zagrać z nami po godzinie ósmej, zostawcie to w naszym messengerze, no a Boga i za chwilę drogą researchu będzie przebierał w tych zgłoszeniach. Coś można jeszcze jakoś
1: tam... Co byś chciał dzisiaj, Boga? Jak mają się przekonać, żeby właśnie ich wybrać?
0: Hasełko?
2: Może ulubiony dzień tygodnia...
0: I co? I który wybierzesz, to od razu podpowiedz. Czy mają pisać poniedziałek, wtorek, środa, czwartek czy piątek?
2: Dzisiaj jest środa, ale jakby piątek.
1: No. Ulubiony dzień tygodnia i dlaczego? Napiszcie w takim razie na jaskowym messengerze, za momencik Boga i wybiera, a my po godzinie ósmej dzwonimy.
3: Pięć słów, pięć stów.
4: Autopromocja.
3: Legenda. Legenda. Powróciła. W Radiu SK. W każdy piątek od 20. SK Live. Remix. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni. A punktualnie o 22:00 stery przejmuje sam on.
5: What's up Radio SK? It's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
3: SK Live. Remix. Już w piątek po 20:00. I przez cały czas w naszej eskowej apce.
4: Autopromocja.
6: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
9: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
8: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
10: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści pięcioro suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak. Tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
11: Wszystko brzmi lepiej
12: w harmonii.
11: Dwa głosy współgrają
12: ze sobą.
11: Przekazują z lekkością
12: trudne wiadomości,
11: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
12: betonowy mur.
11: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
12: zostać influencerką.
11: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
12: Harmonizer.
13: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
14: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
17: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
16: Ci, co ją znają, reagują.
17: Ach! A ci, co pierwszy raz widzą, och!
18: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
19: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
20: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.
1: W Szczecinku przed południe zapowiada się z przewagą chmura, temperatura osiągnie 18 kresek. Powietrze będzie dobrej jakości. Wieczorem i w nocy czeka nas silniejszy wiatr, co może utrudniać jazdę. Maksymalna temperatura wyniesie 21 stopni.
0: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
2: Minęła 8, Paulina Horpatowska, to jest SK News. Nowe przepisy dla młodych rowerzystów i użytkowników hulajnóg. Od dziś osoby do 16 roku życia muszą jeździć w kaskach ochronnych. Eksperci podkreślają, że chodzi o ograniczenie urazów głowy. Dotyczy to szczególnie hulajnóg elektrycznych, mówi rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka.
3: Ta liczba wypadków na hulajnogach wzrosła w porównaniu również z 2024 roku o ponad połowę.
2: A medycy podkreślają, że aż 1/3 wypadków na hulajnogach elektrycznych kończy się urazem głowy.
4: Czyli dzięki temu będziemy mieli mniej ofiar, ale także mniej osób poszkodowanych.
2: Mówi nam ratownik medyczny Jarosław Kalenik. A co o nowych przepisach mówią najmłodsi?
5: Mam zamiar zacząć.
6: Ja tylko na skatepark zakładam.
7: Nie, no ja umiem jeździć i nie boję się, że się wywalę.
2: A przypomnijmy, za brak kasku grozi mandat w wysokości 100 zł. Zapłacą go rodzice lub opiekunowie. Stopy procentowe bez zmian. Rada Polityki Pieniężnej utrzymała stopę referencyjną na poziomie 4%.
8: Raty kredytów hipotecznych i tak spadną, ponieważ spadły stawki WIBOR, a to od nich bezpośrednio jest uzależnione oprocentowanie kredytów hipotecznych.
2: Mówi Jarosław Sadowski, dyrektor Departamentu Analiz Rankomat. Długi weekend pod drzewami. Coraz więcej osób wybiera nocleg w strefach wyznaczonych przez Lasy Państwowe, mówi Adam Pietrzak z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie.
9: Jeżeli to jest krótki wypad w małej grupie, nie musimy nawet tego nigdzie zgłaszać.
2: A to propozycja dla miłośników biwakowania blisko natury.
0: SK Szczecin. News.
10: Natalia Błachowska, czy flaga Ukrainy zniknie sprzed ratusza w Szczecinku? To pytanie zadaliśmy burmistrzowi w związku z sytuacją na linii Polska-Ukraina.
11: W naszym interesie leży to, żeby wspierać Ukrainę, a to jest widomy znak, ta flaga wisząca przed ratuszem, po czyjej stronie tutaj w tym konflikcie jesteśmy.
10: Mówi Jerzy Hardy-Douglas. Przypomnijmy, kapituła Orła Białego zbierze się 8 czerwca. Wtedy zapadnie decyzja, czy order zostanie odebrany prezydentowi Ukrainy. Gmina Szczecinek ostrzega przed oszustami podszywającymi się pod przedstawicieli programu Czyste Powietrze, oferujących darmowy montaż fotowoltaiki.
12: I Wiktor w Radiu SK.
13: I to jest najpiękniejsza środa ever, bo jest w piątek.
14: No, zdecydowanie. Mój długi weekend, 3. Wykończycie to zdanie.
15: Cześć, SK. Mój długi weekend jest jak stosunek przerywany. Niby fajnie, ale brak happy endu.
13: Oj, oj, oj, oj. Oj, oj, oj.
16: Radio SK. No to żeśmy zaszaleli.

0: Ty, Wiktor, wiesz, że oni śpiewają o naszej słuchaczce Ani, z którą za chwilę gramy?
1: Pewnie, że wiem.
2: Pięć słów, pięć stów.
0: Poznajcie, to jest Ania od Wygrywania.
1: Dzień dobry.
3: Cześć.
1: Ania, dzisiaj Bogaj wymyślił nie wiadomo skąd z czapy, że trzeba go zachęcić ulubionym dniem tygodnia w Messengerze, podrzucając numer telefonu. Co zrobiłaś i co napisałaś?
3: Napisałam, że w sumie każdy dzień tygodnia jest fajny, pod warunkiem, że jest wolny.
0: A kiedy będziesz miała wolne najbliższe?
3: Za 5 godzin.
0: Cudownie, już czuję ten zapach.
1: Najważniejsze, żeby twoje myślenie i tej osoby, którą zaraz wybierzesz, nie było wolne, tylko szybkie i zgodne przede wszystkim. Pięć słów, przypominamy, wybierasz osobę, z którą możesz mieć dobry przelot, tak czujesz, że się dogadacie mentalnie i intelektualnie, no i będziemy dopasowywali słowa.
0: No to kogo wybierasz i dlaczego jest to Wiktor?
3: Oj, nie, dzisiaj niestety nie Wiktor. Dzisiaj czuję, że mam wspólne myśli z Kamą.
0: Ojejku, słuchajcie, to jest naprawdę duża presja.
1: Macie, macie 30 sekund, zanim Kama wyjdzie ze studia, żeby się poznać. Kama pewnie chciałaby jakiś sobie obraz psychologiczny naszkicować twój, więc...
0: Aneczko, kochana, powiedz mi, jak będziesz spędzać ten długi weekend?
3: Ojejku, no ja mam remont kuchni, zatem będę sobie z moim dzieciem nadzorować i pełnić funkcję kierownika budowy.
0: Mhm, czyli po polsku, rozumiem, dobrze.
1: Tak, ma dziecko, ma dom, ma kuchnię.
0: A to dziecko to syn czy córa?
3: Córa, 2,5 roku.
0: Ojej, cudowne. One świetnie malują po ścianach, jakbyś kiedyś potrzebowała, to pamiętaj, możesz wykorzystać. Słuchajcie, dobra, to jeszcze dziewczyny. Twoje ulubione danie. O.
3: Spaghetti.
0: Dobrze. To ja wychodzę.
1: Tyle wam musi wystarczyć.
0: Im prościej, tym lepiej.
1: Byłaś. Koniec.
0: Dobra,
1: koniec. Twój czas minął, Kama. Teraz czas Ani na dopasowywanie słów.
4: Ja to Kamie i telefon bym zabrał.
1: No właśnie, to też jest ważne, bo zaraz zaczną jej podpowiadać. Albo co... Ania, twoje pierwsze słowo to... makrela.
3: Pasta.
1: Fajnie, dobre, fajne, lubię, no.
4: Proste.
1: Aha. Buzz Astral, czyli Toy Story Radio się kłania. Drugie hasło to Buzz Astral, postać z tej bajki.
3: Kosmos.
1: Trzecie słowo. Mecz.
3: Piłka nożna.
1: Dzisiaj grają z Nigerią. Może Kama będzie wiedziała? Może skojarzy? Oby, bo to 100 zł. Każde skojarzenie to stówka. Czwarte. Boże, kto to wymyślił? Uwaga, czwarte hasło. Pompowtryski.
3: O matko, samochód.
1: Dobrze, dobrze, też bym tak powiedział. I uwaga, ostatnie. Jezioro.
3: Ryby.
1: Mamy to! Ania, zostawiamy antenę, zaczniemy grać i za dwa kawałki wracamy razem z Kamą i mam nadzieję, że dopasuje jak najwięcej słów, bo każde to stówka.

0: Żywa kasa do wzięcia, prawdziwe emocje. Pięć słów, pięć stów.
1: Pięć słów, pięć stów.
0: No i razem z nami Ania. Ustaliliśmy, że Ania jest od wygrywania. Dzień dobry.
2: Cześć.
0: Słuchaj, na makrele powiedziałaś co?
2: Pasta.
0: Na baza astrala.
2: Kosmos.
0: Według ciebie mecz to?
2: Piłka nożna.
0: Uwaga, trudne słowo. Pompowtryski.
2: Samochód.
0: No i na koniec moje ulubione jezioro.
2: Ryby.
0: Też moje ulubione. No pytanie, czy kama się w tym wszystkim połapie. Wołaj. Kama, Kamilia. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Witamy, jak się czujesz?
3: Jestem absolutnie sfajdana.
0: Jakie masz typy? Jak obstawiasz? Możemy zagrać w małego bukmachera. Ile stówek zdobędziecie razem? Dawaj.
3: Nie wiem, ostatnio zdobyłam 400.
0: No to teraz czas na 500.
2: To teraz wszystkie.
3: Nie wiem, teraz 600.
4: Ale bez pomagania.
0: Najważniejsze to optymistyczne podejście do zabawy. Kama, pierwsze słowo.
3: No.
0: Makrela.
3: Ryba.
0: Czy jesteś pewna i mam zaznaczyć tę odpowiedź?
3: Nie wiem. Podpowiadaj, nie. Anka, dawaj.
2: Nie.
0: No, ale słuchajcie,
2: może lepiej na śniadanie lepiej nie, ale z kanapeczką.
0: Cicho tam!
3: Ja to zawsze z tatusiem moim braliśmy taką wędzoną makrelkę i sobie na masełko, na kanapkę tak po prostu nakładaliśmy.
0: Czy mogę poprosić o odpowiedź ostateczną, jakie jest twoje hasło?
3: Dobra. Ryba.
2: Nie.
0: Pasta.
4: Zębów.
3: A no właśnie, z makreli!
0: Pierwsza stuwa przeszła obok nosa, ale do wzięcia jest kolejna. Bas astral. Nie odpowiadaj od razu, pomyśl.
3: Dobrze.
0: Nie wyrywaj się. Dobrze. Masz czas. To jest tylko radio. Reklamodawcy poczekają.
3: Bas astral jest w takiej bajce, która się nazywa Toy Story.
2: I on pochodzi z pewnego miejsca.
0: O,
4: tak fajnie się to nazywa.
3: No dobra, ale poczekaj, bo jeżeli ty mówisz, że on pochodzi z pewnego miejsca, to ja mam zagwostkę.
0: Z szafy?
3: Nie, bo może pochodzić ze sklepu z zabawkami. Albo z kosmosu.
0: No jest szeroko. Dlatego cicho tam po drugiej stronie, Ania.
3: Poczekaj, Ania, w którym momencie zapiszczałaś?
0: Daj Kamie być dorosłą i odpowiedzialną.
3: Przy sklepie z zabawkami czy przy kosmosie?
0: Cicho tam. Cicho tam.
4: Trzeba je rozdzielić.
0: Poproszę.
3: Pan mnie nie przesadzał.
2: Ja to nie, że dobrze myślisz,
0: poproszę,
2: ale trochę później.
0: Poproszę o finalną odpowiedź.
3: Kosmos.
0: Tak.
4: Dobrze.
0: Pierwsza stuwa wasza. Uwaga.
3: Wieku, ja się czuję, jakby już były dwie.
0: Przed nami trzecie hasło, a brzmi ono mecz.
2: To się dzisiaj wydarzy, Kama.
4: Maja Chwalińska.
3: Nie no, jak mecz, to ja bym od razu pomyślała piłkarski, ale jak ty mówisz, że to się dzisiaj wydarzy, to od razu myślę o przegranej.
0: Po raz kolejny muszę zapytać, jak Hubert Urbański. Proszę o wskazanie ostatecznej odpowiedzi.
3: Ania, help.
0: Już ci pomogła, już była podpowiedź. Nie róbcie z ludzi idiotów.
2: Nie, ale tam była dobra myśl.
0: Myśl była dobra. No. Mogę ci podpowiedzieć ze swojej strony i to będzie duża podpowiedź, dawaj, że jest to hasło dwuwyrazowe.
3: No dobra, to wchodzę w mecz piłkarski, bo ja znam Bogaja i jak Bogaj powiedział, że Maja Chwalińska, to znaczy, że musi być coś innego niż tenis. Nie?
0: Było blisko, bo hasło to piłka nożna.
3: Prosto, Kama! Dobra, no okej.
2: Okay. Ile
0: mamy tych stówek
3: ja
0: na razie?
3: Ja bym ci uznała, wiesz?
4: Wiem.
0: Teraz się poskładasz, słuchaj.
3: Dobra, no dalej.
0: Czwarte hasło, pompowtryski.
2: Ja tylko znalazłam najbardziej powszechne słowo, jakie to może być.
0: No, wbrew pozorom to jest bardzo proste skojarzenie.
3: A to jest coś związane z samochodami? Bo ja nie wiem nawet.
0: No, może, może w traktorze też jest.
2: A to nadal pojazd.
3: Dobra, jedźmy, że to te samochody, auta, samochody.
0: Uznaję, bo hasło to samochód. Tak, druga stuwa wasza.
2: No, super.
0: Ostatnie hasło przed nami. To jest hasło na moje serce, bo brzmi ono jezioro.
2: I trochę się łączy z tym pierwszym hasłem.
3: Dobra, to jest akurat proste i jestem absolutnie pewna, że odpowiem dobrze. Aczkolwiek siara będzie, jak się okaże, że źle. Wiktor kocha rybki, a że była makrela, to ja stawiam, że to będzie ryba.
0: Tak. To co? Ile w sumie mamy?
3: Dużo?
2: Trzy. Trzy stówy!
3: Super. Myślę sobie, że to jest chyba całkiem przyjemna sytuacja, wygrać 300 zł tuż przed długim weekendem. Pytanie tylko, Ania, na co to wydasz?
2: Ja myślę, że ja to powiążę z tym remontem kuchni. Będzie nowa patelnia.
3: O, super!
5: Załatwione!
1: 5 słów, 5 stów. Radio SK.

0: Więc chodź, pomaluj mój świat na różowo i na różowo. Pinky Sober.
1: No nie wiem, czy będzie tak różowo, szczególnie jeżeli jesteście uczniami w szkole podstawowej lub w szkole średniej, bo za momencik Paulina będzie mówić o tym, że już niedługo nie będzie telefonów w szkołach.
0: Sprawa przegłosowana. Zaraz w newsach o tym.
2: Janku,

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje?
1: To w euro!
2: Emocje rosną!
1: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Weekendy rowerowe. Przystanek Toporzyk. Zatrzymaj się w połowie malowniczej trasy rowerowej Połczyn-Zdrój, Złocieniec i odpocznij w domu nad rozlewiskiem. Zapraszamy na naszą rybkę. Wędzoną, pieczoną, smażoną. Piątek, niedziela od 12 do 18. Zanim dojedziesz, zrób zamówienie. Telefon 781-868-784.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu.
10: Przedpołudnie w Szczecinku zapowiada się przyjemnie. Termometry pokażą około 20 kresek, a na niebie zobaczymy mieszankę słońca i chmur. Wiatr będzie lekki, więc spacerowicze mogą być spokojni. Jednak w nocy wiatr przybierze na sile, co może wpłynąć na komfort jazdy.
9: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
11: Jest 8.30, Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Od września zakaz telefonów w szkołach podstawowych. Rząd przyjął ustawę w tej sprawie. Uczniowie nie będą mogli używać telefonów komórkowych na terenie szkół. Eksperci szacują, że uzależnienie od smartfonów może dotyczyć 60% nastolatków.
12: Telefon komórkowy stał się narządem. Bez serca, wątroby nie można żyć, tak bez telefonu nie można żyć.
11: Mówił Marian Łakomski, terapeuta uzależnień z Radomia. A zakaz używania telefonów komórkowych nie będzie obowiązywał na wycieczkach szkolnych. Polskie siatkarki pokonują Belgię w Lidze Narodów. Biało-czerwone wygrały 3-2 w chińskim Nankinie, a kolejny mecz Polki rozegrają już w czwartek z Czechami. IMGW ostrzega przed burzami w 9 województwach, to na południu i zachodzie Polski. Burzom miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu oraz porywisty wiatr, a lokalnie może wystąpić też grad.
13: Wiktor w Radiu SK.
14: No piękna jesteś, środo, śliczna, bo jesteś piątkiem. Przypominamy, że zaczynamy weekend i ten długi, przedłużony.
15: No i zapytamy się was w tym momencie. Mój długi weekend i tu trzy kropki.
16: Cześć, długi weekend na pewno się zacznie, na pewno u nas, bo w czwartek jest święto, a w piątek można sobie pozwolić na dzień wolny, czyli mamy 4 dni wolnego.
15: Boga i policzył na palcach, zgadza się?
17: Tak, na szczęście mam 5 u ręki.

0: Za 23 minuty, 9. Coraz bliżej już ten weekend, coraz bliżej Kamil Nosel mikrofonu. No chodź tu do nas.
1: To no. Ten weekend, a nie tak się czaisz.
0: Jakbyś miał dokończyć zdanie. Mój długi weekend i tu trzy kropki.
1: Zaczyna się zaraz! Brawo!
2: Pana gapa, no.
0: Może do restauracji byśmy jakiejś poszli, coś zjedli dobrego, coś
2: pozamawiali. Wiesz, Marcelku, że kiedyś mnie Wiktor zabrał do restauracji?
1: No. Mnie nigdy.
2: Ale wiesz co, chodzenie z Wiktorem...
0: Za starych czasów.
2: Chodzenie z Wiktorem do restauracji ma pewnego rodzaju minus, ponieważ
1: wiem,
2: on zawsze
1: pewnie
2: się denerwuje na to, że napoje są takie drogie i zawsze prosi o wodę z kranu.
0: Tak.
2: Co jest bardzo nietypowe, bo większość ludzi w restauracjach ma taki, ale co?
0: Słuchajcie, cała Wielka Brytania pije tap water i nikt nie miał z tym problemu.
2: Mhm.
0: A w Polsce woda zawsze była płatna. Do czasu.
2: No właśnie, bo okazuje się, że od 12 sierpnia restauracje i inne lokale oferujące spożywanie posiłków będą musiały zapewnić gościom bezpłatny dostęp do wody z kranu.
0: Musiały, to jest ważne. Nie mogą odmówić. Chcesz pić z kranu? Pani musi przynieść.
2: Woda miałaby być podawana na życzenie, więc jak macie takie życzenie jak Wiktor, to będzie musiało być spełnione.
0: I bardzo dobrze, słuchajcie, bo za darmo to jest uczciwa cena. Jankes.

0: No prawie jak u Rubika. Ale prawie, jak wiemy, robi różnicę.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
2: Kolejne brawo możemy oczywiście bić Dawidowi Podsiadło. Uwielbiamy go.
3: Najbardziej go lubiłam, jak wąsa miał.
0: On sam uwielbia również to, co stworzył, bo mówi tak: jeżeli chodzi o kontekst muzyczny, piosenkowy, albumowy, to jestem absolutnie szczęśliwy z tego, co nadchodzi.
2: No, a nadchodzi całkiem niezła rzecz, ponieważ mamy dla was jego najnowszy hit, to jest Na Błysk. I nie ukrywam, ale lubimy być pierwsi. W związku z tym, jako pierwsi mamy szansę zagrać go na antenie.
0: Przypominamy, że już w ten weekend na Śląskim w Chorzowie pojawi się i pewnie również Na Błysk wszystko odpicowane i zagrane będzie. Radio SK. Panie Dawidzie, mówimy cześć!
4: Cześć, tu Dawid Podsiadło, a to jest mój najnowszy singiel w Radiu SK.

0: Hey Mr. DJ. Za chwilę tutaj zmiana pawiana przy mikrofonach i przy konsoletach.
1: Bez przesady, no nie nazywaj naszych kolegów i koleżanek pawianami, no.
0: Uciekamy na długi weekend. Życzymy wam wszystkiego dobrego i abyśmy się w takim samym składzie, z taką samą ilością nóg, rąk i głów spotkali w poniedziałek.
1: No nie chcę, żeby Jankes był w poniedziałek, no błagam cię.
0: Do usłyszenia, wszystkiego dobrego. Jankes.
2: Kama. Kama. I Wiktor. Autopromocja.
3: Uwaga, zabawki. Człowiek opuścił pokój. Człowiek opuścił pokój.
4: Odpalamy SK Toy Story Radio.
5: Halo, halo, tu DJ Sprężynka.
6: Nakręcić sprężyny, sprawdzić baterie i żarówki.
7: Ktoś puścił plotkę, że dziecko dorasta.
8: Nie wiem, czy mój dezodorant to wytrzyma.
9: Już chwileczkę, bez paniki.
4: SK Toy Story Radio.
10: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
11: Sponsorem akcji jest dystrybutor filmu Toy Story 5.
2: Autopromocja.
12: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
14: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rąbem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Persil 35 prani w nowej cenie regularnej 42,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Wracamy!
17: Wracają straszny seryjny zabójca, straszna Thursday, straszna matka.
18: Mamo, Mikołaj dał mi uciętą rączkę!
17: I kilku jeszcze innych strasznych bohaterów w naprawdę strasznym filmie. Straszny film w kinach od 5 czerwca. Poleca Radio SK.
19: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
20: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
21: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Maszynka do napojów mrożonych, granity i slushy, Silverglest. Aż 200 zł taniej, 699 zł. Najniższa cena z 30 dni, 899 zł.
15: Lidl, to się opłaca.
22: Dyskontowe asy w Netto. Teraz olej rzepakowy wielkopolski tylko 4,99 za 1 litr, a polski pomidor malinowy luz jedynie 6,99 za 1 kg, aż 58% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
23: To będzie ostatnia reklama.
24: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. A piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
25: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
1: W Szczecinku przedpołudnie zapowiada się przyjemnie. Termometry pokażą 20 kresek, a słońce będzie próbować przebić się przez ciemne chmury. Wiatr południowo-wschodni, ale słaby. Wieczorem jednak uważajcie, bo wiatr przybierze na sile, co może utrudniać jazdę.
0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000.
2: Jest 9, Paulina Horwatowska, to jest SK News. Zamieszki i burzliwa dyskusja w Wielkiej Brytanii. Wraca sprawa śmierci Henry'ego Nowaka, 18-latka polskiego pochodzenia. Chłopak został śmiertelnie zaatakowany nożem w Southampton. Nowe nagranie z interwencji policji wywołało falę oburzenia. Do takich zamieszek doszło wieczorem w Southampton, a premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer zapowiedział wyjaśnianie działań policji. Od dzisiaj zmiany w punktach karnych dla kierowców. Nie będzie już możliwości redukcji punktów za najpoważniejsze wykroczenia. Chodzi m.in. o jazdę po alkoholu i rażące przekroczenie prędkości.
3: To jest taki katalog, w którym mieści się piractwo drogowe, niebezpieczne sytuacje, przekraczanie prędkości.
2: Mówi rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka. Za te wykroczenia taryfikator przewiduje też najwyższą liczbę punktów, nawet 15. Po porażce z Ukrainą szansa na rehabilitację z Nigerią. Dziś na PGE Narodowym kolejny towarzyski mecz polskich piłkarzy. Na zwycięstwo i lepszą grę liczy pomocnik kadry Nikola Zalewski.
4: Myślę, że to będzie dobry mecz. Zagraliśmy z Ukrainą, myślę, że taki słabszy mecz. Mieliśmy okazję na początku, żeby strzelić kilka bramek, ale tak nie poszło. I musimy pokazać, że możemy takie mecze wygrać.
2: A początek meczu Polska-Nigeria o 20:45.
5: SK Szczecinek News.
6: Natalia Błachowska. Płatnych parkingów nie będzie, przynajmniej na razie. Rada Miasta zdjęła z porządku obrad punkty o strefach płatnego parkowania. Zawnioskował o to sam burmistrz Jerzy Hardy Douglas.
7: Proponuję, żeby te dwa punkty, 5 i 6, uchwała w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania i 6 uchwała w sprawie ustalenia zasad korzystania z płatnych miejsc parkingowych, zdjąć z porządku obrad.
6: Wszyscy radni przystali na tę propozycję i zagłosowali za. Burmistrz zapowiedział jednak powrót do dyskusji na temat stref płatnego parkowania na terenie naszego miasta.
8: Piękny duet. Kiedyś życiowy, a teraz już tylko muzyczny. Shawn Mendes i Camila Cabello, czyli Señorita. Przypomnę ten numer za mniej więcej 7 minut. Będzie też Dracula w remiksie, czyli Tame Impala i Jenny, a na początek spotkanie z Bledką. Hit komu? Miałabym powiedzieć. 9:02 na zegarach w środę, 3 czerwca. Środa jakby trochę piątek. Michał Sapkowski, witajcie. Pizza.

0: Hit zawsze na czasie. Wciąż brzmi dobrze, więc gramy Dani i Three Is If Only You. Dani, czyli Daniel, Gabriel, Alessandro, Saucedo, Grzechowski, Mora. Tak, płynie w nim również polska krew. Rocznik 1986, więc jak wychodziło pierwsze tej story, to on miał lat 10. No to chyba rzeczywiście można powiedzieć, że to jest, które go wychowało, jeśli to jest oczywiście jedna z jego ulubionych historii animowanych, która doczekuje się właśnie części piątej, ta już wkrótce w kinach, od 17 czerwca, a my w tym czasie, i Danemu też polecam, mamy SK Toy Story Radio. Jeśli na Toy Story się wychowaliście, no to koniecznie odpalcie naszą nową stację w aplikacji Radia SK, albo też na SK.pl. SK Toy Story Radio działa, tam zabawki prowadzą własne radio, nadają komunikaty z podłóżka, są też prognozy pogody i jeśli się nie mylę, jest deszcz, ale jak jest deszcz, to jest deszcz żelków. Tame Impala i Jenny Dracula w remiksie za moment, a później Sylwia Grzeszczak. A SK Toy Story Radio czeka.
1: I będziemy tam wszyscy razem.
2: SK Toy Story Radio.
3: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
2: Autopromocja.
4: A gdyby w tym roku zacząć lato w tropikach?

0: dorzucamy jeszcze 5 stów kieszonkowego.
1: Zgłoś się na SKPL.
2: Na wspólną zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago. www.santago.com.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
6: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Ambasadorzy Pomorza Zachodniego. Ludzie, którzy swoją wiedzą zmieniają przyszłość.
9: Nauka zaczyna się od ciekawości. Wierzę, że innowacje mogą realnie zmieniać ludzkie życie.
8: Doktor inżynier Agnieszka Piegat, naukowczyni Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, pracująca nad innowacyjną terapią nowotworową. Pomorze Zachodnie. Możesz wszystko. Zainspiruj się na www.biznes.wzp.pl. Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
10: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
13: I po reklamie.

0: Dancing in Love to Alan Walker i Mick na Antenie Radia SK. Mam nadzieję, że taniec radości dziś będzie, bo po zwycięstwie na Dzień Dziecka to był piękny prezent. W czwartej rundzie French Open Maja Chwalińska melduje się dzisiaj na korcie około godziny 11, walcząc w ćwierćfinale. Jasne, że będę dawał znać, nie tylko ja, zresztą co tam się u Mai dzieje, co się dzieje w ramach French Open. No i mam nadzieję, bo pewnie słyszeliście, że tam hotel był krótko zarezerwowany, no bo nikt się nie spodziewał. No może nie, że nikt, ale niewielu się spodziewało, że będzie ćwierćfinał. Mam nadzieję, że ten hotel teraz zarezerwowany do soboty, wtedy to finał, a nawet do niedzieli, bo wtedy to sesja zdjęciowa, ta zwycięska. Mocno, mocno trzymamy kciuki. 21 Pilots za chwilę w Radiu SK, później Ted McRae i Just Keep Watching.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Jak wkręcać? To tylko na grubo.
3: Jesteś takim koczurem moim, że szok. Po prostu ja, jak mi łzy płyną z tego tytułu, że ty po prostu dałeś się wkręcić w taki numer.
2: Bez litości. Bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
4: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Sportowe emocje na światowym poziomie w parku tenisowym Olimpia w Poznaniu. Od 14 do 20 czerwca zapraszamy na międzynarodowy turniej tenisowy mężczyzn ATP Challenger Enea Poznań Open. Zagrają zawodnicy z pierwszej setki rankingu ATP, uczestnicy Wielkiego Szlema i czołowi tenisiści z Polski. Do tego kino plenerowe, strefa równowagi mentalnej, akcja z klasą na korty oraz strefy atrakcji dla dzieci. Sprawdź szczegóły i kup bilet na eneapoznanopen.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
7: Nowa elewacja, wymiana okien, fotowoltaika z magazynem, pompa ciepła.
8: A może kocioł na pelet?
7: Pewnie, z Roka Energy zrobisz to za ułamek ceny.
8: Lokalny instalator, krótkie terminy, darmowy audyt, montaż pod klucz, a przede wszystkim pełna dokumentacja.
7: 666-676-525.
8: Roka Energy.com.
9: I po reklamie.

0: Numer od chłopaków kończy tę godzinę hitów, ale zaraz rozpocznie się kolejna i też będzie bardzo ładnie, bo będzie Taylor Swift w SC.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to! Media Expert,
0: taniej masz. I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
3: W Szczecinku przedpołudnie zapowiada się naprawdę przyjemnie. Na niebie niewiele chmur, a temperatura sięgnie 21 kresek. Wiatr południowo-wschodni, ale słaby, więc nie będzie przeszkadzał. W nocy jednak uważajcie, bo wiatr się wzmocni, co może utrudniać jazdę.
2: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000.
4: Minęła 10:00, Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Nie żyje 30-latek, to po wypadku na kładzie w województwie warmińsko-mazurskim. W Mazurowie kierowca stracił panowanie nad pojazdem. Kład uderzył w przydrożne drzewo.
5: Niestety mimo reanimacji życia mężczyzny nie udało się uratować. Ustalono, że mężczyzna jechał w kasku. Na miejscu policjanci wykonali czynności procesowe. Ciało zostało zabezpieczone do sekcji.
4: Mówi Agata Kulikowska-Dynałęcz z ełckiej policji. Policja wyjaśnia teraz okoliczności tego zdarzenia. 24-letni Klaudia jest już w drodze do domu. Dziś transportem medycznym przyleci do Wrocławia. Kobieta trafi do 4. Wojskowego Szpitala Klinicznego.
6: Około godziny 15 jest planowany przylot do Wrocławia i transportem szpitalnym przewieziona będzie pacjentka do nas na oddział intensywnej opieki medycznej.
4: Mówi Jan Kutny ze Szpitala Wojskowego, a placówka jest już przygotowana na przyjęcie pacjentki. Maja Chwalińska zachwyca na French Open. Polka awansowała do ćwierćfinału turnieju w Paryżu. Do głównej drabinki przeszła przez kwalifikacje, wygrywając już 7 meczów. I to robi wrażenie, mówi redaktor naczelny magazynu Tennis Club Adam Romer.
7: Gdyby Maja grała w turnieju głównym, to już by mogła podnosić puchar. Nikt się tego nie spodziewał. Co innego to jest potencjał, co innego to jest wykorzystanie szansy, którą się dostaje. I tą szansę Maja naprawdę wykorzystała.
4: W ćwierćfinale na Polkę czeka Rosjanka Anna Kalińska, a mecz już o 11:00.
0: SK Szczecinek. News.
8: Natalia Włochowska, mieszkanka Szczecinka, trzecią zawodniczką w Europie. Ola Krawczyk, reprezentantka klubu OCR Ninja, wywalczyła brązowy medal Mistrzostw Europy w biegach z przeszkodami w hiszpańskim Irun. Nasza biegaczka stanęła na podium, pokonując w decydującym starciu reprezentantkę Litwy. To wielki sukces zawodniczki, która na koncie ma już brąz Mistrzostw Świata w Kalifornii. Ponad 41 tysięcy otrzymała gmina Drawsko-Pomorskie w ramach programu Nasze Zwierzaki. Dofinansowanie będzie przeznaczone na poprawę warunków dla bezdomnych zwierząt. Zakupione zostaną nowe kojce i ocieplane budy.
9: W tej godzinie Justin, czyli Justin Bieber i Nicki Minaj, dosłownie za 3,5 minuty Beauty and the Beat. Obiecuję, że będzie też nowy Teddy Swims, czyli Mr. Know-It-All. Dawid Podsiadło też. Gramy dzisiaj jego najnowszy singiel, ale sezon też wspominamy dobrze, więc zagram za chwilę. Michu, witajcie.

0: Alejandro, czyli Lady Gaga, to jeden z hitów zawsze na czasie na naszej antenie. Posłowie na Sejm RP, nasza duma, chluba nasza, pierwsi wśród równych. No nie zawsze, czasem ostatni. Ostatni wychodzą z pokładu samolotu, a raczej są wynoszeni, jak jeden z posłów kilka dni temu po locie z Rzeszowa do Warszawy. Pan poseł tłumaczy, że to połączenie leków z alkoholem i szefrasza. No jeśli coś z tego pamięta, to już do końca życia nie zapomni takiej incepcji, jak helikopter w samolocie. Spirit House Mafia za chwilę wesce, później Dawid Podsiadło i jego sezon. Radio
1: SK. Reklama. RTV Euro AGD. Premiera serii Xiaomi 17T wystartowała. Najnowsze smartfony z obiektywami Leica i pięciokrotnym zoomem pozwalają uchwycić świat dokładnie tak, jak go widzisz. Kup premierowy smartfon serii Xiaomi 17T i odbierz w prezencie od Xiaomi hulajnogę elektryczną albo odkurzacz pionowy. Promocja trwa do 30 czerwca lub do wyczerpania puli nagród. Szczegóły, w tym regulamin promocji organizatora, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści pięcioro suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak. Tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Masz stare albo powypadkowe auto? Sprzedaj je. Auto Kasacja Skup Pojazdów Dobino koło Wałcza. Przyjmujemy wszystkie pojazdy, stare i powypadkowe. Płacimy najwięcej i gotówką na miejscu. Odbieramy auto tego samego dnia z miejsca postoju. Wystawiamy legalne dokumenty. Auto Kasacja Skup Pojazdów Dobino koło Wałcza. Telefon 500 170 290. 500 170 290. Więcej na stronie www.kasacja.pl.
5: I po reklamie.

0: autopromocja.
1: Uwaga, zabawki. Człowiek opuścił pokój. Człowiek opuścił pokój.
2: Odpalamy SK Toy Story Radio.
3: Halo, halo, tu DJ Sprężynka.
4: Nakręcić sprężyny, sprawdzić baterie i żarówki.
5: Ktoś puścił plotkę, że dziecko dorasta.
4: Nie wiem, czy mój dezodorant to wytrzyma.
6: Już chwileczkę, bez paniki.
2: SK Toy Story Radio.
7: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
0: Autopromocja.
8: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
11: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
2: Play.
12: Uwaga! Zabawki przyjmują eskową antenę.
13: Wszyscy tutaj to zabawki.
14: Znowu będziemy mogli dawać dzieciakom radość.
12: Wejdź do muzycznego świata Disneya i Pixara.
2: SK Toy Story Radio.
7: Słuchaj w aplikacji Radia SK, a potem ruszaj obejrzeć Toy Story 5 Disneya i Pixara. Tylko w kinach od 17 czerwca.
15: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
16: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
17: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
20: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
19: To dobre cechy charakteru.
20: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
21: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
22: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
2: I po reklamie.
18: Eska.

0: talk about.
1: No to sobie panie porozmawiały. Numer, który łączy pokolenia. Duet, który łączy pokolenia. Madonna i Sabrina Carpenter. Bring Your Love w Radiu SK tuż przed godziną 11. Po 11. No nareszcie. Zagram nareszcie. Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino, czyli Męskie Granie Orkiestra 2026 w SC. Zaraz po 11.
2: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: Reklama.
1: Kaufland jest fresh.
2: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Kaufland jest fresh.
3: Weekendy rowerowe. Przystanek Toporzyk. Zatrzymaj się w połowie malowniczej trasy rowerowej Połczyn-Zdrój Złocieniec i odpocznij w domu nad rozlewiskiem. Zapraszamy na naszą rybkę. Wędzoną, pieczoną, smażoną. Piątek, niedziela od 12 do 18. Zanim dojedziesz, zrób zamówienie. Telefon 781-868-784.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii miała być jedna doniczka,
4: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny.
2: Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
7: Widaron.
6: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
7: Widaron.
6: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
7: Widaron.
6: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
7: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
8: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Wszystko, czego dziś chcę,
11: to grill hity z Intermarché. Jak kiełbasa śląska Haga, kilogram 9,99. A ketchup Kotlin, jedynie 4,89, kupując dwa.
9: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
14: W Szczecinku zapowiada się naprawdę przyjemny dzień. Słupki rtęci skoczą do 21 kresek, a niebo będzie niemal bezchmurne. Wieczorem jednak uważajcie na silny wiatr, który może utrudniać jazdę. Nocą temperatura wzrośnie do 23 stopni. Bądźcie czujni.
13: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000.
15: SK.
16: Zbliża się 11. Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Oczy sportowej Polski zwrócone na Paryż. Już za chwilę Maja Chwalińska zagra o półfinał French Open. Polka jest jedną z największych rewelacji tegorocznego turnieju. Jej rywalką będzie Rosjanka Anna Kalińska. Więcej o tym Michał Rawa.
17: Tak jest, dzień dobry. Na papierze to Rosjanka. 22. rakieta świata jest faworytką tego meczu. Ale jak podkreśla Michał Chojecki z redakcji sportowej Super Expressu, na korcie to może wyglądać zupełnie inaczej.
18: Wiadomo, że Rosjanka lubi taką grę płaską, jednostajną, siłowe, mocne uderzenia z głębi kortu. I bardzo jestem ciekaw, co ona zrobi, jak będzie dostawała te topspinowe, mocno rotowane, wysokie piłki, które będą lądować pod samą końcową linią. Może po prostu zgłupieć.
17: Polka swoją grą zaskakiwała w Paryżu już takie tenisistki jak Qin Wenzhen czy Maria Sakkari. Trzymamy kciuki za kolejny wielki mecz Mai Chwalińskiej na kortach Rolanda Garrosa.
16: Brutalny atak na Odrze w Szczecinie. 41-latek usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa. Według śledczych podpalił mężczyznę przebywającego na jachcie. Poszkodowany, chcąc się ratować, wskoczył do wody. Do zdarzenia doszło tydzień temu przy jednym z nabrzeży na Odrze. Zapisy do trzeciej edycji turnieju z Orlika na stadion przedłużone. Rejestracja potrwa do końca czerwca, a do udziału zgłosiły się już tysiące drużyn z całej Polski. Zmagania rozpoczną się we wrześniu, a najlepsi wyjadą na zagraniczne zgrupowania piłkarskie.
19: SK Szczecinek. News.
20: Natalia Włochowska, ekologia od najmłodszych lat. PGK w Szczecinku zaprasza przedszkola do udziału w praktycznych zajęciach poświęconych ochronie środowiska. Podczas wizyty dzieci poznają zasady prawidłowej segregacji odpadów, będą miały także okazję zobaczyć z bliska śmieciarki i zamiatarki. Na zakończenie każda grupa otrzyma pamiątkowe upominki oraz dyplom strażnika planety. Zgłoszenia są przyjmowane przez szczecineckie PGK. W Złocieńcu ma powstać nowoczesny kompleks medyczny. To efekt porozumienia między gminą Złocieniec a powiatem Drawskim w sprawie wymiany gruntów. Akt notarialny podpisali burmistrz Głotek i starosta Kozłowski.
21: Jeszcze kilka dni temu o niej mówiłem panna, a już teraz mówię pani Dua Lipa. Be the one, dosłownie za 3 minuty na antenie Radia SK będzie też Kungs, będzie Rihanna, będzie Thomas Gray. A na początek tej godziny hitów obiecane nareszcie. 11:01 na zegarach, a Wesce już grają pięknie, co? Michu, witajcie. Hit.

0: Thomas Gray i Rumors to nie plotki, takie są fakty. Oczywiście, że przypominam numer ciągle tutaj jestem, to PDS2115 i Maja Mecan, czyli Dis na Raka. No i później wiemy dobrze, jak to się wszystko pięknie potoczyło, zbiórka Łatwoganga, a później po tej zbiórce Łatwoganga jeszcze licytacje, charytatywne licytacje na rzecz Cancer Fighters, które zakończyły się wczoraj, zakończyły się kwotą, pewnie pamiętacie, tam było mnóstwo bardzo ciekawych rzeczy, od dożywotnych biletów, jeśli chodzi o koncerty, aż po srebrne medale olimpijskie, 791 tysięcy ponad zebrane. I tym samym kwota, która na stronie Disneraka cancerfighters.pl się wyświetla, to zadeklarowana kwota akcji 290 milionów 900 tysięcy, a już ponad 11 milionów wydane. Piękne rzeczy się podziały i piękne rzeczy dzieją się nadal. Muzycznie Jeremy Sikorski za chwilę, później Illenium i Ellie Goulding, Don't Want Your Love. Kalińskaja wygrywa z Chwalińską 1-0 we French Open. Ale w gemach, nie, w gemach, nie w setach.
1: Autopromocja.
2: A gdyby w tym roku zacząć lato w tropikach?

0: Osiena SKPL.
1: Na wspólną zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago. www.santago.com.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: RTV Euro AGD.
5: Jak okazje?
4: To w euro!
5: Emocje rosną!
4: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Ambasadorzy Pomorza Zachodniego. Ludzie, którzy wiedzą, jak pokonać granice.
7: Każdy kryzys zaczyna się w głowie i tam też można go pokonać. Nauczyłem się, że największa siła rodzi się, gdy nie odpuszczasz.
6: Marek Rupiński, ultrakolarz, mistrz Pucharu Świata i Pucharu Europy, który udowadnia, że wytrwałość potrafi zaprowadzić dalej.
7: Najważniejsze to uwierzyć, że możesz więcej niż myślisz.
6: Pomorze Zachodnie. Możesz wszystko. Zainspiruj się na www.biznes.wzp.pl. Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
0: To będzie ostatnia reklama.
8: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
9: Volkswagen. I po reklamie.

wieczorami zmarnowany błądzę. Chciałbym coś poczuć, ale nie wiem co sam. Szukam i ciągle czekam na odpowiedź. Czy to miłość?

0: is the answer.
1: Morandi, Angels, Love is the answer of Radio SK. Mówiliśmy już o tym w newsach, ale powtórzmy raz jeszcze, od dzisiaj zmiany w punktach karnych dla kierowców. Nie będzie już między innymi możliwości zmniejszenia liczby punktów za najpoważniejsze wykroczenia. No i trąbiliśmy o tym przez całe ostatnie dnie, ale przypomnijmy, od dziś każda osoba, tak, bo od dziś, od 3 czerwca, każda osoba poniżej 16 lat musi używać kasku podczas jazdy rowerem, hulajnogą czy na przykład deskorolką. Kilkadziesiąt takich kasków od deski już u naszych słuchaczy, kasków, które mogą uratować zdrowie, a nawet życie, i bardzo się z tego cieszymy. Cieszymy się też z tego, co dzieje się na French Open. 4-1 póki co w pierwszym secie wygrywa Chwalińska. Somber 12-12, za chwilę później Sanach Wesce.
2: Radio SK. Autopromocja.
3: Legenda powróciła
4: w Radio SK w każdy piątek od 20. Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
3: A punktualnie o 22:00 stery przejmuje Sam On.
5: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
4: SK Remix już w piątek po 20:00. I przez cały czas w naszej eskowej apce.
2: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
9: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
10: A teraz w Lewiatanie mamy Pepsi oraz Pepsi Zero Cukru, 1,5 litra. Tylko 5,99 za sztukę przy zakupie 2. Pyszne lody Magnum na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie 5,99 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan.
8: Doskonale, kupujemy.
10: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
12: Widaron.
11: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
12: Widaron.
11: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
12: Widaron.
11: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
12: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
13: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
14: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od środy do soboty. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej świeże udo lub podudzie kurczaka. 7,99 za kilogram. A ręcznik kuchenny Queen Total Absorption 70 metrów. 7,66 za każde opakowanie przy zakupie 3 opakowań. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: To będzie ostatnia reklama.
15: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
16: I po reklamie.

po swoje, mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Wybieram życie.

0: Ależ to jest dobry numer, naprawdę. Tak od pierwszego usłyszenia, co u mnie rzadko ma miejsce. A tutaj się udało Baby Rexa i David Guetta, Sad Girls, bardzo dobry hit. Przed godziną 12 na antenie MD Radia SK. Po 12 Mati Fuczyło razem z wami i kolejne hity na czasie. Będzie Juste, Jack Style i John, Turn the Lights Off. Było tak blisko, była już piłka setowa na 6-1, a w tym momencie mamy 5-3. Ale wciąż dla Mai Chwalińskiej w pierwszym secie ćwierćfinału na kortach Rolanda Garrosa. Oczywiście, że będziemy dawać znać, jak tam będzie to się wszystko działo. Słyszymy się, moi drodzy, w piątek w gorącej 20, taką mam nadzieję, po godzinie 18. Dzięki, cześć, Michał Sopkowski. Radio
1: SK. Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał?

0: Rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską. Przeczytaj alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
1: Nowa elewacja, wymiana okien, fotowoltaika z magazynem, pompa ciepła.
2: A może kocioł na pelet?
1: Pewnie, z Roka Energy zrobisz to za ułamek ceny.
2: Lokalny instalator, krótkie terminy, darmowy audyt, montaż pod klucz, a przede wszystkim pełna dokumentacja.
1: 666-676-525.
2: RokaEnergy.com.
3: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica Farmaceutica SPA.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa w marynacie Grill & Fun. Cena przed obniżką 28,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska Megapaka Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
9: Po południu w Szczecinku będzie naprawdę przyjemnie, bo termometry pokażą 22 stopnie, a niebo pozostanie prawie bezchmurne. W nocy jednak przygotujcie się na silniejszy wiatr, który może nieco utrudnić jazdę. Temperatura spadnie do 18 kresek.
8: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000.
10: Zbliża się 12, to jest SK News, Jakub Krzyżak. To jak na razie dobry mecz Mai Chwalińskiej na kortach Rolanda Garrosa. Polka walczy z Rosjanką Anną Kalińską w ćwierćfinale French Open. Pierwsza połowa spotkania należała zdecydowanie do Mai, prowadziła 5-1. Teraz na tablicy wyników 5-4. To spotkanie śledzi nasz reporter Michał Rawa.
11: Tak jest, Anna Kalińska na razie nie potrafi odnaleźć się na korcie, choć Maja Chwalińska gra tenisa, do którego przyzwyczaiła nas już na kortach Rolanda Garrosa. Nieprzyjemny top spin, slice i świetna technika. To pokazuje nasza zawodniczka od początku meczu. Rosjanka popełnia wiele błędów, często posyła piłki na out i oby tak ten pojedynek wyglądał do końca.
10: Na razie przerwa, no i trzymamy kciuki, żeby skończyło się po myśli naszej zawodniczki. Akcja nadal nie przyniosła efektu. Służby ratunkowe poszukują mężczyzny, który wczoraj wieczorem skoczył z Zapory do Jeziora Solińskiego w Bieszczadach. Dramat rozegrał się wieczorem. W nocy trwały intensywne działania strażaków, ale nie przyniosły na efektu, mówi Marcin Betleja, rzecznik podkarpackich strażaków.
12: Mimo intensywnego przeszukania akwenu z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu sonarowego, osoby poszkodowanej nie udało się zlokalizować.
10: Jeszcze dziś dno jeziora ma być przeczesywane za pomocą podwodnego drona. Wśród atrakcji czołka Brahms, rosomaki, symulator dachowania. To będzie gratka dla tych, którzy chcą zobaczyć najnowocześniejszy sprzęt wojskowy. Przed nami pierwsze warszawskie targi obronne w hali Expo 21. Pierwszy dzień to spotkania i dyskusje ekspertów, drugi to pokazy i warsztaty dla odwiedzających.
13: SK Szczecinek News.
14: Natalia Włochowska, szybka i łatwiejsza rehabilitacja dla chorych na stwardnienie rozsiane. Ośrodek w Bornem Sulinowie planuje utworzyć nowe, specjalne świadczenia dla chorych. Zmiany mają zapewnić dostęp do kompleksowej i darmowej rehabilitacji ruchowej. Przypomnijmy, placówka w Bornem jest jedyną w kraju, która specjalizuje się w rehabilitacji osób ze stwardnieniem rozsianym. Wirtualna rzeczywistość i sztuczna inteligencja wkraczają do szkół w gminie Złocieniec. Samorząd pozyskał ponad 900 tysięcy złotych unijnego dofinansowania na pracownię AI i Google VR dla szkoły podstawowej nr 3 oraz placówki w Nowym Worowie.
15: Cały czas zaglądam na ten kort i czuję jakieś takie wielkie oczekiwanie i stres. Ty też chyba, co?
10: Czuć taki oddech Rosjanki na plecach.
15: Dokładnie tak. Ale miejmy nadzieję, że wszystko skończy się dobrze. Mati Fuczyło, to są hity na czasie i Turn the Lights Off na początek.

Ska.

0: K. Iglesias, Sean Paul i Bailando. 17 minut po 12 to jest SK, to jest środa, a ja nie wiedziałem, że środowe wczesne popołudnie tak bardzo mnie zestresuje. Trwa ćwierćfinał French Open w tym momencie i Maja Chwalińska gra tam z Rosjanką Anną Kalińską. No i no właśnie, już sam ćwierćfinał jest wielkim sukcesem Polki, za który trzeba jej pogratulować. No i nawet ona nie była do tego przygotowana, bo kilka dni temu mówiła, że musi szukać hotelu w Paryżu, bo jej pobyt wydłużył się bardziej niż się spodziewała. No teraz pierwszy set jest 6-6. Jest bardzo, bardzo wyrównanie. To jest bardzo wyrównany mecz, a ja stresuję się mniej więcej tak, jakbym to ja stał na tym korcie z rakietą. I tu pojawia się moje pytanie. Jakie wy macie sposoby na stres? No i właśnie, co wam pomaga? Może dzisiaj ktoś, tak jak Maja, ma jakieś powody do stresowania. Wysyłajcie głosówki na eskowy Messenger. Poszukajmy razem, co możemy zrobić, żeby tego stresu się pozbyć. A ja chętnie pozbędę się nagród, mam eskowe gadżety i chętnie je oddam.
1: Autopromocja.
2: Uwaga, zabawki. Człowiek opuścił pokój. Człowiek opuścił pokój.
3: Odpalamy SK Toy Story Radio.
4: Halo, halo, tu DJ Sprężynka.
5: Nakręcić sprężyny, sprawdzić baterie i żarówki.
6: Ktoś puścił plotkę, że dziecko dorasta.
7: Nie wiem, czy mój dezodorant to wytrzyma.
8: Już chwileczkę, bez paniki.
3: SK Toy Story Radio.
9: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
1: Autopromocja.
10: Reklama.
11: RTV Euro AGD. Premiera serii Xiaomi 17T wystartowała. Najnowsze smartfony z obiektywami Leica i pięciokrotnym zoomem pozwalają uchwycić świat dokładnie tak, jak go widzisz. Kup premierowy smartfon serii Xiaomi 17T i odbierz w prezencie od Xiaomi hulajnogę elektryczną albo odkurzacz pionowy. Promocja trwa do 30 czerwca lub do wyczerpania puli nagród. Szczegóły, w tym regulamin promocji organizatora, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
12: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od środy do soboty. Wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2+1 gratis. Oraz ręcznik kuchenny Queen Total Absorption 70 metrów. 2+1 gratis. A to oznacza 7,66 za każde opakowanie przy zakupie 3 opakowań. Do tego wszystkie produkty Finish. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: To będzie ostatnia reklama.
13: Oto on. Książę Eterni. Obrońca tajemnic Zamku Posępnego Czerepu. Razem z przyjaciółmi snów będzie bronił zamku przed diabelską mocą Szkieletora. Legendarny He-Man w filmie Władcy Wszechświata. W kinach od 5 czerwca. Poleca Radio SK.
14: I po reklamie.
1: SK.

0: To Ed Sheeran i Sapphire w Radiu SK, 24 minuty do 13. Patrzę na to, co dzieje się teraz na korcie w Paryżu. Maja Chwalińska walczy tam w ćwierćfinale French Open i pierwszy set wygrała Polka. Jak już ustaliliśmy, to oglądanie tego jest bardzo, bardzo, bardzo stresujące, dlatego szukam waszych sposobów na stres. Wiktoria nagrała się na eskowym Messengerze.
1: Ja dzisiaj mam bardzo stresującą sprawę do załatwienia, bo składam wypowiedzenie w pracy. Radzę sobie w taki sposób, że siedzę, słucham sobie Radia SK z koleżanką tutaj z pracy i chill bomba.
0: Podoba mi się to. Proste, proste. Włączacie SK i chill bomba. Radio SK. A u nas zaraz Waiting for Love, czyli Avicii.
2: Reklama. Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
3: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
2: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
4: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
5: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Uwaga! Zabawki przyjmują eskową antenę.
7: Wszyscy tutaj to zabawki.
8: Znowu będziemy mogli dawać dzieciakom radość.
6: Wejdź do muzycznego świata Disneya i Pixara.
9: SK Toy Story Radio.
10: Słuchaj w aplikacji Radia SK, a potem ruszaj obejrzeć Toy Story 5 Disneya i Pixara. Tylko w kinach od 17 czerwca.
11: 3, 17, 41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11.
14: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
17: I po reklamie.

uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść tylko we dwoje, bo

0: Just the way you are. Tak nazywa się ten hit, to Milky i David Guetta. Chciałbym przypomnieć, że od dzisiaj kaski są obowiązkowe dla dzieci. To znaczy, na hulajnogę czy na rower do 16 roku życia obowiązkowo wskakujemy w kasku, a potem też warto to robić. Obowiązkowo zostańcie też z Eską. Dawid Podsiadło wypuścił nowy utwór, a my wam go zagramy. A i gra też Eska to History Radio. To jest stacja radiowa prowadzona przez zabawki. Spokoju dziecięcego. Wszystko przy okazji zbliżającej się premiery filmu to History 5 w apce Radia Eska. Możecie posłuchać i uśmiechnąć się na pewno. Radio
1: SK. Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów.

0: Reklama.
1: Ambasadorzy Pomorza Zachodniego. Ludzie, którzy potrafią zatrzymać emocje w jednym kadrze.
2: Fotografia nauczyła mnie patrzeć inaczej. Dostrzegać piękno tam, gdzie inni widzą codzienność.
1: Aleksandra Medwej-Gruszka. Artystka i fotografka, której zdjęcie zdobyło światowe uznanie.
2: Najważniejsze jest to, żeby mieć odwagę pokazać światu własne spojrzenie.
1: Pomorze Zachodnie. Możesz wszystko. Zainspiruj się na www.biznes.wzp.pl. Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Weekendy rowerowe. Przystanek Toporzyk. Zatrzymaj się w połowie malowniczej trasy rowerowej Połczyn-Zdrój Złocieniec i odpocznij w domu nad rozlewiskiem. Zapraszamy na naszą rybkę. Wędzoną, pieczoną, smażoną. Piątek, niedziela od 12 do 18. Zanim dojedziesz, zrób zamówienie. Telefon 781-868-784.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
10: W Szczecinku zapowiada się ciekawa pogoda. Po południu niebo będzie częściowo zachmurzone, ale słońce też da o sobie znać, a temperatura wzrośnie do 23 kresek. Wieczorem wiatr przybierze na sile, co może utrudniać jazdę, a temperatura spadnie do 18 stopni.
9: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000.
11: Jest 13, to są newsy Radia SK, Jakub Krzyżak. Na początek jednak ważne informacje dla kierowców. Śmiertelny wypadek na trasie S8. Na wysokości Żabiej Woli ciężarówka zderzyła się z busem. Trasa w kierunku Warszawy między węzłami Radziejowice a Siestrzeń jest całkowicie zablokowana. Policja kieruje was na objazdy. Maja Chwalińska o krok od historycznego sukcesu. Polka wygrała pierwszego seta. Pojedynek z Rosjanką Anną Kalińską jest naprawdę zacięty. Ćwierćfinałowy pojedynek French Open śledzi nasz reporter Michał Rawa.
12: Zgadza się. Wyglądało na to, że Maja Chwalińska szybko wygra pierwszego seta. Prowadziła w nim już 5-1. Niestety Anna Kalińska odnalazła się na korcie i zaczęła odrabiać straty. Skończyło się na tiebreaku, w którym górą była Polka. Jej grę śledzą szczególnie młodzi adepci tenisa, między innymi w klubie BKT Advantage z Bielska-Białej.
13: Jesteśmy i dzieciaki, i rodzice dzieciaków, które tutaj trenują w klubie. Jesteśmy bardzo podekscytowani, trzymamy kciuki.
14: Mocno kibicujemy.
12: I liczymy, że piękny sen naszej tenisistki w Paryżu będzie trwał.
11: I jeszcze zaglądamy na kort, bo mecz wciąż trwa. Na tablicy wyników teraz 5-3 na korzyść Chwalińskiej. I rozpoczął się kolejny gem. Miejmy nadzieję, trzymamy kciuki. I jeszcze dobre wieści dla kierowców przed długim weekendem. Ceny paliw idą w dół. Zmiana jest wprawdzie nieznaczna, bo o grosz dwa spadną tylko ceny benzyny. I tak w czwartek i piątek za litr 95 zapłacimy maksymalnie 5,94, 98 6,52, a diesla 6,40. Bo więcej newsów na czasie, wpadajcie na sk.pl.
15: SK Szczecinek. News.
16: Natalia Błachowska. Dramatyczne sceny w centrum Drawska Pomorskiego. Poszukiwany mężczyzna zabarykadował się w mieszkaniu wraz ze swoją partnerką i półrocznym niemowlęciem. Groził, że zabije siebie i dziecko. Do akcji ściągnięto kontrterrorystów ze Szczecina.
17: Mężczyzna nie chciał dobrowolnie opuścić mieszkania, w którym przebywał wraz ze swoją partnerką i półrocznym dzieckiem. Podjęto decyzję o siłowym wejściu do mieszkania. Mężczyzna został obezwładniony i zatrzymany.
16: Mówiła aspirant Karolina Żych, rzecznik drawskiej policji. Sprawę przejęła teraz prokuratura, a o dalszych losach zatrzymanego zadecyduje sąd.
18: Chciałbym, aby ten mecz już się skończył, bo mój stres sięga zenitu ewidentnie.
11: Nie tylko twój, chyba wszystkich
18: tak,
11: tutaj.
18: Proszę, panie sędzio,
11: kończ pan ten mecz!
18: Dokładnie. Mati Puczyło, to jest SK, 3 minuty po 13, Alvaro Soleri, Sofia.

0: A to Britney Spears, Fred Wieska. Oops, I did it again. I mam takie pytanie do was. Czy kojarzycie ten moment, w którym w trakcie rozmowy nagle wasza głowa ucieka na jakąś wycieczkę, wraca w połowie i nie wiecie nawet, co chciała przekazać wam druga osoba? Ja znam to aż za dobrze, ale nie zna tego Maja Chwalińska, która dzisiaj była bardzo, bardzo skupiona i przed chwilą Polka awansowała do półfinału Rolanda Garrosa. O, takie brawa jej się teraz należą zdecydowanie. Więc wielkie gratulacje. Czekamy teraz na półfinał, a dzisiaj to jeszcze tylko piękny mecz reprezentacji Polski z Nigerią. I dzień zaliczony, prawda? Radio SK. Bo piłkarze poradzą sobie równie dobrze, prawda? Prawda?
1: Autopromocja.
2: A gdyby w tym roku zacząć lato w tropikach?

0: dorzucamy jeszcze 5 stów kieszonkowego.
1: Zgłoś się na SKPL.
2: Na wspólną zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago. www.santago.com.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Wracamy!
6: Wracają. Straszny seryjny zabójca. Straszna Thursday. Straszna matka.
7: Mamo, Mikołaj dał mi uciętą rączkę!
6: I kilku jeszcze innych strasznych bohaterów w naprawdę strasznym filmie. Straszny film w kinach od 5 czerwca. Poleca Radio SK.
8: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7 F2 55 cali, aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z HBO Max na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
9: Play. Masz stare albo powypadkowe auto? Sprzedaj je. Autokasacja skup pojazdów do Bino koło Wałcza. Przyjmujemy wszystkie pojazdy, stare i powypadkowe. Płacimy najwięcej i gotówką na miejscu. Odbieramy auto tego samego dnia z miejsca postoju. Wystawiamy legalne dokumenty. Autokasacja skup pojazdów do Bino koło Wałcza. Telefon 500 170 290. 500 170 290. Więcej na stronie www.kasacja.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
12: I po reklamie.

0: To Ariana Grande i One Last Time. A teraz...
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Bo są rzeczy, na które warto czekać i dokładnie tak jest z nowościami od tego pana. Dawid Podsiadło o północy wypuścił nowy utwór, on nazywa się Na Błysk i o północy zagraliśmy go także my. Ale dbamy o tych, którzy o północy już przewracali się na drugi bok, tak jak ja. I dlatego Na Błysk to nowość, którą zagram wam teraz. Można słuchać, można uczyć się tekstu, a potem śpiewać, bo coś mi mówi, że to będzie hit. A wszystkie hity zaczynają się w Esce. Radio
2: SK. Cześć, tu Dawid Podsiadło, a to jest mój najnowszy singiel w Radiu SK.

0: Już w lipcu zagra w Polsce Pitbull, a to jego hit Feel This Moment z Christiną Aguilerą 19 minut przed 14. Słuchajcie, widziałem dzisiaj badania, które pokazują, że 40-latkowie mają dość ciężkiej pracy. Raczej takiej kultury, która wymaga tego, aby cały czas być w biegu, cały czas pracować na 120% i tak dalej, i tak dalej. Dlatego czasem warto wrzucić na luz, prawda? Wesce, jesteśmy w tym naprawdę nieźli, ale we wrzucaniu na luz chcemy pomóc też wam. Na sk.pl możecie napisać, jak wy odpuszczacie w wakacje i jaki macie sposób na gorące lato przez cały rok. Do zgarnięcia zaproszenie dla całej ekipy na rozpoczęcie lata w Parku Wodnym Santago z noclegiem, a do tego 5 stówek kieszonkowego. Zgłoszenia są za darmo na sk.pl.
1: Autopromocja.
2: Jak wkręcać? To tylko na grubo.
3: Jesteś takim koczurem moim, że szok. Po prostu ja, jak mi łzy płyną z tego tytułu, że ty po prostu dałeś się wkręcić w taki numer.
2: Bez litości. Bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
4: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: RTV Euro AGD.
7: Jak okazje?
6: To w euro!
7: Emocje rosną!
6: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
9: Sportowe emocje na światowym poziomie w parku tenisowym Olimpia w Poznaniu. Od 14 do 20 czerwca zapraszamy na międzynarodowy turniej tenisowy mężczyzn ATP Challenger Enea Poznań Open. Zagrają zawodnicy z pierwszej setki rankingu ATP, uczestnicy Wielkiego Szlema i czołowi tenisiści z Polski. Do tego kino plenerowe, strefa równowagi mentalnej, akcja z klasą na korty oraz strefy atrakcji dla dzieci. Sprawdź szczegóły i kup bilet na eneapoznanopen.pl.
10: I po reklamie.

0: Trap Dead, Olivia Rodrigo. I 5 minut do 14. Widziałem ostrzeżenia pogodowe. Wiem, że w wielu miejscach dzisiaj szykują się burze, więc dzielnie przygotowujemy balkony i inne miejsca, ale dzisiaj są też inne historie. Kasia nagrała głosówkę na SK-owym Messengerze.
1: Cześć Radio SK.
0: Cześć.
1: Ja chyba dzisiaj stresuję się równie jak mama Mai Chwalińskiej. Moja córcia dzisiaj ma pierwszy swój egzamin na prawo jazdy. Jestem właśnie w drodze do niej, także trzymajmy kciuki i za Maję, i za moją córcię. Pozdrawiam!
0: Kasiu, chciałbym powiedzieć, że Maja jest już w półfinale French Open. To za córę w finale też trzymamy kciuki najmocniej. Coś mi mówi, że będzie dobrze. Radio SK. Justin Bieber za chwilę, to w sam raz do świętowania.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.

0: Nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
1: Tankujesz na stacji BP? To się opłaca! Zatankuj z aplikacją BP Me i odbierz kupony o łącznej wartości 10 zł na pyszną kawę, hot doga albo ulubioną kanapkę w Wild Bean Cafe. Oraz na myjnie, żeby twój samochód znów lśnił. Prosto, szybko i wygodnie. Tankujesz, odbierasz i korzystasz. Bo pamiętaj, kto na BP wraca, temu się opłaca. Szczegóły na bp.pl.
2: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla, kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
8: W Szczecinku po południu słońce będzie się przebijać przez ciemne chmury, a temperatura osiągnie 22 stopnie. Ciśnienie pozostanie stabilne. W nocy spodziewajcie się silnego wiatru, który może utrudniać jazdę, a temperatura spadnie do 18 kresek.
7: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
9: Zbliża, minęła 14, SK News, Jakub Krzyżak. Ona znów to zrobiła. Maja Chwalińska awansowała do półfinału tenisowego French Open. Polka po wyrównanym i wyczerpującym meczu pokonała Rosjankę Annę Kalińską 7-6, 6-3. Ja naprawdę nie wiem, co się dzieje. Wiem, że się powtarzam, ale każdy mecz dla mnie tutaj jest szalony. Jestem bardzo wdzięczna. Mówiła Chwalińska. Z kim powalczy o finał? Rozstrzygnie pojedynek Aryny Sabalenki z Dianą Schneider. Ten mecz już trwa, a półfinały już jutro. Zerkam, co u Schneider i Sabalenki. 5-1 dla Sabalenki. 7 lat i 8 miesięcy więzienia jest wyrok za tragedię w Chełmie z marca ubiegłego roku. 20-letni Szymon C. był pijany i przekroczył prędkość o 80 km na godzinę. Doprowadził do dachowania, przez co dwóch kolegów znajdujących się w bagażniku zginęło na miejscu. W sumie w aucie znajdowało się 10 osób.
10: Na niekorzyść oskarżonego wskazują takie okoliczności jak znaczne stężenie alkoholu, ilość naruszonych zasad bezpieczeństwa w ruchu lądowym, skutek w postaci śmierci dwóch osób.
9: Uzasadniał sędzia Marek Woliński. Szymon C. ma też dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. Wyrok jest jeszcze nieprawomocny. Robi to za darmo, by miasto było piękne. Pan Grzegorz kosi trawę w Lesznie społecznie. Już od 3 lat. Jak mówi, to lepsze niż siłownia.
11: No jest ważne dla mnie, żeby miasto Leszno pięknie wyglądało kiedyś.
12: A dużo pan kosi?
11: Codziennie se poświęcam około 2 godzin i to robię dla przyjemności.
9: Jak słychać w Lesznie, bohater nie nosi peleryny, tylko kamizelkę z napisem "Koszę za darmo".
7: SK Szczecinek News.
13: Natalia Błochowska. Szczecinek spadł z podium w mediach społecznościowych. Oficjalny profil miasta stracił dotychczasową 3. pozycję w rankingu agencji Localsam. To comiesięczne zestawienie, które mierzy popularność oraz poziom zaangażowania mieszkańców na Facebooku. W najnowszym zestawieniu za kwiecień Szczecinek uzyskał niespełna 7,5 tysiąca reakcji, komentarzy i udostępnień, plasując się na 4. miejscu. Ruszyły zapisy na darmowe półkolonie letnie w SP1 i SP4. W programie zaplanowano m.in. basen, kino, muzeum oraz wycieczki. Szczegółowy harmonogram oraz datę turnusów znajdziecie na stronach placówek.
14: Stres już minął, to jeszcze tylko ten wieczorny piłkarski i mamy wszystko.
9: No, już wiesz co, wolę, żeby ta z paletką dała radę, nie?
14: No tak, tak, to niech dają radę w takim razie. A ja mam dla was hity na odstresowanie w dużych ilościach. Jeden taki, który wraca po latach. Mati Fuczyło, a to Justin Bieber, Nicki Minaj, Biorę na bit. Cześć! Kia.

0: to 15 miejsce ostatniej gorącej dwudziestki. A więc Wiktor Waligura, Dry School i 4 pory roku, 20 minut po 14 FSC. Dziś rano byłem w supermarkecie i przypadkiem szturchnąłem pana obok. Przeprosiłem, on odpowiedział, nic się nie stało. I w tej chwili zrozumiałem, że ten pan mógł być jasnowidzem. W końcu o 20.45 towarzyski mecz z Nigerią na Stadionie Narodowym i pan z supermarketu mógł przypadkiem przewidzieć przyszłość.
1: Reklama.
2: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
3: Widaron.
2: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
3: Widaron.
2: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
3: Widaron.
2: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
3: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
4: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
5: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo twoich bliskich, twojego domu, twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
6: Nowa elewacja, wymiana okien, fotowoltaika z magazynem, pompa ciepła.
7: A może kocioł na pelet?
6: Pewnie, z Roka Energy zrobisz to za ułamek ceny.
7: Lokalny instalator, krótkie terminy, darmowy audyt, montaż pod klucz, a przede wszystkim pełna dokumentacja.
6: 666-676-525.
7: RokaEnergy.com.
8: Skoczysz do Carrefoura?
9: Jasne, mają świeżą promkę. Schab wieprzowy bez kości 46% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 3 czerwca. Cena przed obniżką 16,95.
10: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon.
11: Możesz mieć auto w abonamencie Oto Moto Lease. Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OCAC i assistance.
10: I to gdzie?
11: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Sportowe emocje na światowym poziomie w parku tenisowym Olimpia w Poznaniu. Od 14 do 20 czerwca zapraszamy na międzynarodowy turniej tenisowy mężczyzn ATP Challenger Enea Poznań Open. Zagrają zawodnicy z pierwszej setki rankingu ATP, uczestnicy Wielkiego Szlema i czołowi tenisiści z Polski. Do tego kino plenerowe, strefa równowagi mentalnej, akcja z klasą na korty oraz strefy atrakcji dla dzieci. Sprawdź szczegóły i kup bilet na eneapoznanopen.pl.
14: I po reklamie.

0: Katy Perry i Firework. Jak wiecie, od dzisiaj najmłodsi i trochę starsi młodsi na rowerze czy hulajnodze muszą mieć już kask. Do 16 roku życia to jest już obowiązkowe. Przypominam, bo inaczej można zgarnąć mandat, a taki mandat dostanie opiekun. I moim zdaniem reakcja może wyglądać mniej więcej tak, jak wtedy, gdy w nocy jako dziecko mówi się, że na jutro potrzebna jest bibuła do szkoły. Więc lepiej tego uniknąć, no a przy okazji śmigać bezpiecznie. Śmigać możecie też do apki Radia SK. W niej czeka na Was SK, to History Radio, czyli stacja prowadzona przez zabawki. Jeżeli pamiętacie to historię ze swojego dzieciństwa, a dziś na przykład sami macie dzieciaki, to koniecznie sprawdźcie to razem z nimi. Są komunikaty spod łóżka, są alarmy przed sprzątaniem pokoju, a to wszystko w aplikacji Radia SK i na sk.pl. Radio SK. Tutaj zaraz Somber i Back to Friends.
1: Autopromocja.
2: Uwaga, zabawki. Człowiek opuścił pokój. Człowiek opuścił pokój.
3: Odpalamy SK Toy Story Radio.
4: Halo, halo, tu DJ Sprężynka.
5: Nakręcić sprężyny, sprawdzić baterie i żarówki.
6: Ktoś puścił plotkę, że dziecko dorasta.
5: Nie wiem, czy mój dezodorant to wytrzyma.
7: Już chwileczkę, bez paniki.
3: SK Toy Story Radio.
8: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
3: Sponsorem akcji jest dystrybutor filmu Toy Story 5.
1: Autopromocja.
9: Reklama. My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
10: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
11: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
12: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od środy do soboty. Tylko z aplikacją Biedronka. Arbuz na wagę 2,99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego. Do tego pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
15: Codziennie niskie ceny.
16: Ambasadorzy Pomorza Zachodniego. Ludzie, którzy nie poddają się mimo przeciwności.
17: Każde trudne doświadczenie nauczyło mnie jednego. Warto walczyć o siebie i swoje marzenia.
16: Patrycja Babirecka z Pękanina. Strażaczka ochotniczka, sportsmenka i mentorka młodzieży. Swoją postawą pokazuje, że wytrwałość prowadzi do celu.
17: Nie liczy się, skąd pochodzisz. Liczy się to, dokąd zmierzasz.
16: Pomorze Zachodnie. Możesz wszystko. Zainspiruj się na www.biznes.wzp.pl. Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
18: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
19: Barbara, kupiłem taniej!
16: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
20: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
21: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
22: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
23: Skoda.
24: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
25: To
0: będzie ostatnia reklama.
1: Wszystko, czego dziś chcę,
2: to grill hity z Intermarché. Jak kiełbasa śląska Haga, kilogram 9,99, a ketchup Kotlin jedynie 4,89, kupując dwa.
7: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
23: I po reklamie.

0: To jeden z największych hitów ostatnich tygodni. Piąte miejsce gorącej dwudziestki w ostatni piątek. Another 54 Ultra i Talk to You. Na sk.pl głosujecie na swoje ulubione hity i słuchacie w piątek po 18:00. Zapraszam, Michał Sobkowski, a ja zaglądam na kort i widzę, co tam się w tym momencie dzieje. Trwa mecz rywalek Mai Chwalińskiej. No bo właśnie, po tym meczu dowiemy się, kto zagra z Mają Chwalińską w półfinale. I Arena Sabalenka tak powoli zbliża się do zwycięstwa, ale do studia zbliżyli się już oni, którzy teraz przejmą na antenę Radia SK. Wrzuć na luz się zaczyna, a to oznacza, że Kasia Węsierska i Michał Hanczak już się szykują. Przejmą stery i wrzucą na luz razem z wami. Matifu czuło, dzięki za dziś.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów.

0: Reklama. My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
1: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
2: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.

0: albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
1: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A brykiet do grilla z węgla drzewnego 2,5 kg. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport, aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach.
5: Jak tak, to Allegro.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Kaufland jest fresh.
8: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Kaufland jest fresh.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
12: W Szczecinku w środowe popołudnie możemy spodziewać się przelotnych opadów, ale temperatura będzie przyjemna, osiągając 21 kresek. Wieczorem i w nocy wiatr się nasili, co może utrudniać jazdę, więc warto być ostrożnym na drogach. Zachowajcie czujność.
11: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
13: Minęła 15, to jest SK News. Jakub Krzyżak. Maja Chwalińska nie przestaje zachwycać. Jest już w najlepszej czwórce French Open. Dziś w ćwierćfinale pokonała Rosjankę Annę Kalińską. Polka rozmontowała tenis rywalki, komentuje dziennikarz sportowy Super Expressu Michał Chojecki.
14: Sprytna bestyjka Maja Chwalińska, nasza polska czarodziejka, no po prostu rozmontowała zmianą rytmu, tymi dokładnymi skrótami, slajsami.
13: Polka w półfinale zagra ze zwyciężczynią meczu Sabalenka-Schneider, który właśnie trwa. Sabalenka na razie prowadzi, w drugim secie jest 5-4. Klaudia wraca z Pekinu do Polski. Po 15 na lotnisku we Wrocławiu wyląduje samolot z 24-latką.
15: Jak się czuje Klaudia? W zasadzie bez większych zmian. Jedynym plusem jest to, że Klaudia została odłączona od respiratora i oddycha samodzielnie.
13: Mówiła nam mama dziewczyny Joanna Uciechowska. Transport Polki zorganizował resort obrony. O szczegółach tej sprawy przeczytacie na sk.pl. 12 rodzin z Balcarzowic, gdzie przeszła tromba powietrzna, jeszcze dziś otrzyma 8 tysięcy złotych pomocy doraźnej. To początek. Specjalna komisja kompletuje dokumentację do wypłat na odbudowę. Widowiskowe warsztaty dla strażaków w Bydgoszczy. Po to szkolenie, na którym można popełnić błędy, by podczas prawdziwej interwencji ich unikać.
16: Mamy samochody na dachu, mamy samochody na boku, między drzewami. Również mamy samochód ciężarowy. Próbujemy jak najbardziej realistycznie podejść do tego.
13: Mówi Marcin Zwolenkiewicz, zastępca komendanta miejskiego PSP w Bydgoszczy. W warsztatach wzięło udział 50 strażaków z Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej.
17: SK Szczecinek News.
18: Natalia Błochowska, Centrum Kultury w Połczynie Zdroju świętuje swoje 25-lecie. Dyrektor placówki Renata Nizioł zapowiedziała, co czeka na mieszkańców.
19: Przeniesiemy się troszeczkę w czasie, poopowiadamy, co się odbywało przez te 25 lat. Będą też stoiska zabawowe, będziemy pleść wianki. O godzinie 20 zaprosimy wszystkich do amfiteatru na koncert zespołu Chłopcy z Placu Broni, a zakończymy wszystko z zabawą taneczną.
18: Wielkie obchody zaplanowano na piątek 12 czerwca. Biblioteka w Szczecinku wróciła do starych godzin otwarcia.
20: Wrzuć na luz!
21: Wrzuć na luz!
22: Wrzuć na luz!
23: Wrzuć na luz!
24: Wrzuć na luz!
25: To teraz czas na chronologię. To jest środa, która jest tak naprawdę piątkiem, przed czwartkiem, który jest piątkiem, przed piątkiem, który jest piątkiem, przed sobotą, która będzie sobotą,
26: ja muszę
25: przed
26: rozrysować.
25: Niedzielą, która będzie niedzielą, przed poniedziałkiem, którego nie chcemy.
26: To do tego nie brnijmy. Na razie wychodzimy z roboty, zaczynamy długi weekend. Kasia Węsierska.
25: Michał Hanczak, to było zadanie na przyszłoroczną maturę z matematyki.

0: Teddy Swims na antenie Radia SK, 14 minut po 15. Kto pracuje do 16, niech już się urwie.
1: A kto już nie pracuje, albo kto pracuje do 16 już się urwał, to gratulujemy, szef nie słyszy.
0: My nikomu nie powiemy, absolutnie nie powiemy. Dzisiaj jest bardzo ważny dzień, nie tylko dlatego, że to środa, która jest jak piątek. A wiesz, że tak, a wiesz, że nie wiedziałem jeszcze wtedy o tym, że jest to święto?
1: A już zaliczone. Ja nie świętowałam. Byłam na siłowni, ale nie biegałam, bo dzisiaj jest Światowy Dzień Biegania.
0: Podobno jest Światowy Dzień Biegania i rzeczywiście ja sobie tam piąteczkę z rana przybiłem. A czas tam, nie pytajcie, nie był jakiś wyjątkowy, ale trochę się człowiek rozruszał z rana. Natomiast my mamy do was pytanie nie tylko do biegaczy takich, którzy biegają po parkach, stadionach czy w maratonach.
1: Bo to już wiemy, że wy biegacie, dlatego że zawsze na Instagramie musicie wrzucić te kilometry z tej jednej aplikacji od razu z trasą i czasem.
0: A my was widzimy, naprawdę. My czasami sobie zaglądamy na wasze Instastory. Ja widzę
1: trochę więcej
0: wasze
1: sumienia.
0: Czasy. Gratuluję. Natomiast chcemy was zapytać dzisiaj, za czym, ewentualnie za kim biegacie jeszcze przed długim weekendem.
1: Bo przypominam, sklepy na przykład jutro zamknięte, co oznacza, że dzisiaj kolejki w supermarketach na pewno.
0: Ja powiem ci szczerze, że byłem przed programem, bo stwierdziłem, że po programie pewnie będą wielkie kolejki, a się okazało, że to
1: wszyscy
0: przed programem
1: tak samo.
0: Są wielkie kolejki, ale pewnie potem będą jeszcze większe. Słuchajcie, nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK, za kim, za czym przed długim weekendem jeszcze biegacie. A za kilka chwil Puk, czyli męskie granie.
2: Radio SK. Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
4: Doktorze, syn znowu kaszle.
5: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
4: Co mogę zrobić?
5: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
6: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
7: Wracamy!
8: Wracają straszny seryjny zabójca, straszna Thursday, straszna matka.
9: Mamo, Mikołaj dał mi uciętą rączkę!
8: I kilku jeszcze innych strasznych bohaterów w naprawdę strasznym filmie. Straszny film w kinach od 5 czerwca. Poleca Radio SK.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: 3, 17, 41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11.
14: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: I po reklamie.

0: że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Radio SK.
2: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Tak, Gazing Miles Smith 29:15 wrzucamy na luz dziś, tak jakby w piątek.
1: Oczywiście, Kasia Węsierska, Michał Hanczak, witamy was serdecznie i pytamy w dniu biegania, jest takie święto w kalendarzu, w pierwszą środę czerwca, za czym jeszcze przed długim weekendem biegacie? Albo za kim?
0: Błażej?
2: Przed długim weekendem biegam za moją byłą, z którą rozstaliśmy się w sierpniu, także cały czas biegam. Pozdrawiam serdecznie.
1: A to ciekawe.
0: Czasem lepiej nie wiedzieć, dlaczego jeszcze Błażej biega
1: wiedzieć.
0: Za swoją byłą i o co chodzi?
1: Albo ona jest mu winna duże pieniądze, znam takie historie.
0: Albo on ją jeszcze kocha.
1: I może chce, żeby była przyszłą.
0: No i widzisz, wyszło, kto tutaj myśli sercem, a kto tutaj myśli portfelem.
1: To może sprawdźmy kolejną głosówkę na Messengerze Eski.
3: Cześć, Michał z tej strony. Jako, że jest za 15:30 do 4:00, 15:00 po 3:00, no to narzeczona zażyczyła sobie remontu łazienki jakiś czas temu i trzeba cały czas do przodu z tym gnać, więc ostatnie godziny przed zamknięciem sklepu, przed długim weekendem spędzam właśnie na szukaniu puszek elektrycznych, kleju do płytek, systemów poziomowania, hydroizolacji, całej masy rzeczy i oczywiście jak zwykle brak czasu. Mm.
0: Ale ja uważam, że fajnie mieć taką narzeczoną.
1: O,
0: ale no. Przepraszam, długi weekend mu zaplanowała? Zaplanowała!
1: Człowiek miał nadzieję, że sobie po pracy dzisiaj otworzy puszeczkę ulubionego napoju.
0: A będzie 0%. Puszki elektryczne w ścianach montował.

0: Kiedy szef o tej porze wam mówi, że jeszcze przed długim weekendem macie coś zrobić, to wy jak Justin Bieber. Sorry, ale mnie już nie ma.
1: Nie, najpierw szef mówi sorry, ale musisz.
0: Nie. Muszę to w poniedziałek dopiero.
1: 24 minuty do 16. Za czym dziś biegacie? Pytamy was w związku ze Światowym Dniem Biegania, który przypada no właśnie na tę środę.
0: I co tuż przed długim weekendem? Michał nagrał głosówkę.
2: Cześć. Ja biegam przed weekendem za administracją w mojej uczelni, bo chciałbym mieć zapłacone wszystkie faktury i wymaga to ode mnie biegania po czterech budynkach. Najpierw podpis jeden, potem podpis pieczątka druga, potem trzecia, potem jeszcze czwarta.
0: A to jak masz tyle pieczątek, to potem jakąś nagrodę można dostać.
1: Można odebrać.
0: Darmowa kawa albo coś.
1: W niektórych miejscach wymienia się na przykład na kawę albo na maskotki. Swoją drogą może to trzeba tak robić i może to, że dużo osób nie dostaje w tym kraju płatności na czas, a tak jest i to wiemy, to właśnie dlatego, że my nie biegamy po te pieczątki, bo nikt nam nie powiedział, że tak trzeba.
0: Od razu mi się skojarzyło, że jakbyśmy poszli do naszego szefa, to wiesz, jaką pieczątkę jedyną byśmy mogli dostać.
1: Z kwitkiem by się odesłał i pieczątkę na to przybiło.
0: Z ziemniaka, zwłaszcza, że mamy w budynku bufet.
3: Autopromocja. Legenda. Powróciła. W Radiu SK. W każdy piątek od 20. SK Live. Remix. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni. A punktualnie od 22 stery przejmuje Sam On.
4: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
3: SK Live Remix już w piątek po 20. I przez cały czas w naszej eskowej apce.
5: Autopromocja.
6: Reklama. RTV Euro AGD. Premiera serii Xiaomi 17T wystartowała. Najnowsze smartfony z obiektywami Leica i pięciokrotnym zoomem pozwalają uchwycić świat dokładnie tak, jak go widzisz. Kup premierowy smartfon serii Xiaomi 17T i odbierz w prezencie od Xiaomi hulajnogę elektryczną albo odkurzacz pionowy. Promocja trwa do 30 czerwca lub do wyczerpania puli nagród. Szczegóły, w tym regulamin promocji organizatora, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
7: Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
8: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
9: Volkswagen. Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Nowa elewacja, wymiana okien, fotowoltaika z magazynem, pompa ciepła.
11: A może kocioł na pelet?
10: Pewnie, z Roka Energy zrobisz to za ułamek ceny.
11: Lokalny instalator, krótkie terminy, darmowy audyt, montaż pod klucz, a przede wszystkim pełna dokumentacja.
10: 666-676-525.
11: RokaEnergy.com.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: 3, 17, 41.
14: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
14: O, ja też umiem liczyć.
15: 8, 11.
16: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: I po reklamie.
18: SK.

0: dzisiaj,
1: Kuba,
0: to można by było na balkon jeszcze wyjść, ale w weekend ta pogoda taka sobie ma
1: czyli
0: być w Polsce.
1: Czyli proroczo, stygnie lato, tak powiedzieli i tak będzie.
0: Ledwo się zaczęło. Kuba i Kuba w Radiu SK. Za chwilę w newsach o 16 zajrzymy na korty French Open, ale wcześniej ważna głosówka od słuchaczki Julki.
2: A ja wracam właśnie z przedszkola i mam 4 dni wolnego.
0: Wspaniale,
1: Julka,
0: i to jest
1: zadowolona,
0: przekaz.
1: Czy rodzice? Oby też.
3: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.

0: Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Weekendy rowerowe. Przystanek Toporzyk. Zatrzymaj się w połowie malowniczej trasy rowerowej Połczyn-Zdrój, Złocieniec i odpocznij w domu nad rozlewiskiem. Zapraszamy na naszą rybkę. Wędzoną, pieczoną, smażoną. Piątek, niedziela od 12 do 18. Zanim dojedziesz, zrób zamówienie. Telefon 781-868-784.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
4: Oszczędzam.
3: O, a ile?
4: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
5: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi, aż pewnie

0: Pięknego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
3: W Szczecinku popołudnie zapowiada się z przelotnymi opadami, ale temperatura będzie całkiem przyjemna, bo około 20 kresek. Wiatr będzie delikatny, więc nie powinien przeszkadzać. Jednak w nocy spodziewajcie się silniejszych podmuchów, które mogą nieco utrudniać jazdę.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
4: Minęła 16, to SK News, Jakub Krzyżak. Nawałnice przechodzą przez Śląsk. Oberwanie chmury i silne ulewy teraz m.in. w Rudzie Śląskiej i Gliwicach. Na linii nasza reporterka Natalia Czarnuch.
5: Tak, jestem.
4: Powiedz, gdzie przechodzą teraz burze?
5: Grzmoty słychać już też w stolicy województwa śląskiego, w Katowicach czy w Zagłębiu. Tutaj ciemne chmury nagromadziły się m.in. nad Sosnowcem i Dąbrową Górniczą. Z kolei w Rudzie Śląskiej opady deszczu komplikują już powoli sytuację na drogach. Ściana deszczu i woda w kolejnach nie ułatwiają zmotoryzowanym przejazdu. Według radaru burzowego nawałnice dziś przejdą przez całe województwo śląskie.
4: Wyjazdy na długi weekend z lekką oszczędnością. O grosz mniej za 95, dwa grosze w dół za 98, a diesel bez zmian.
6: Fajnie, że na ten dłuższy weekend cen nie podnieśli. Mało tego, fajnie jakby zostawili te ceny na całe wakacje.
7: Bardzo się cieszę, że nie poszły w górę te ceny.
4: W czwartek i piątek litr 95 ma kosztować nie więcej niż 5,94, 98 6,52, a za diesla zapłacimy 6,40. Sensacja na kortach Rolanda Garrosa. Aryna Sabalenka przegrywa z Dianą Schneider 6-3, 5-7, 0-6. I to z Rosjanką w półfinale French Open zmierzy się Maja Chwalińska. To się nie dzieje naprawdę, mówił tuż po meczu prezydent Bielska-Białej, skąd pochodzi Maja, Jarosław Klimaszewski.
8: Jestem w szoku. W imieniu mieszkańców mogę powiedzieć, że jesteśmy dumni i patrzymy, co się będzie działo dalej, bo to chyba się nie dzieje naprawdę, ale jednak dzieje, bo przed chwilą to widzieliśmy.
4: Mecz półfinałowy już jutro, chwilę po 16.
9: SK Szczecinek News.
10: Natalia Błachowska, pilnie potrzebna krew z grup A-, B- i 0-. Magdalena Kozłowska z Akademii Ratowniczej w Szczecinku wyjaśnia, jak duża jest skala zapotrzebowania.
11: Jedna osoba oddająca krew oddaje 450 ml i to jest jedna jednostka. Podczas operacji zużywamy 20 takich jednostek, więc to jest 20 osób z tą samą grupą krwi, więc nawet jeżeli te stany magazynowe pokazują normę, to i tak warto tą krew oddać, bo może się okazać, że za dwa dni to już nie będzie norma.
10: Już we wtorek na deptaku przy ratuszu w Świdwinie stanie krwiobus.
12: Wrzuć na luz! Wrzuć, wrzuć, wrzuć, wrzuć na luz!
13: Dzisiaj wszyscy jesteśmy Majami Chwalińskimi.
5: Myślałam, że dzisiaj wszyscy jesteśmy w Miami, co byłoby miłą perspektywą, ale prawie do Miami to my was teraz będziemy wysyłać.
13: Bo są palmy, jest ciepła woda w akwenie.
5: Jakieś 32 stopnie powietrza też jest.
13: Można
5: jak się gdzieś przyjrzycie, to Key West
13: znaczy
5: też zobaczycie.
13: Ale... No dobrze,
5: tylko, że to pod Warszawą.
13: SK in the Sun w tej godzinie, szczegóły na SK.pl. Kasia Węsierska.
5: Michał Hęczak, dzień dobry.

0: Oboje uzgodniliśmy przed chwilą, że bardzo lubimy tę piosenkę. Narcotic Trust, I Like It w Radiu SK.
1: Mam nadzieję, że wam też sprawiliśmy trochę radości tym kawałkiem na progu tak naprawdę długiego weekendu. Za kilka chwil komuś zaplanujemy jeszcze kolejny weekend, ten kiedy zaczyna się lato, bo zabieramy was do parku wodnego, ale o tym za kilka chwil. Szczegóły na SK.pl.
0: A do tego czasu noga z gazu, bo wiem, że w długi weekend ciąży nieco bardziej, ale od dziś zmieniły się przepisy i uwaga, będzie problem. Problem z redukowaniem punktów karnych, dlatego, że za część tych punktów już nie będziemy mogli po prostu sobie pójść i zdać na przykład egzaminu, żeby te punkty wykasować. Nie będzie takiej możliwości.
1: Chodzi a dotyczy to na przykład jakich sytuacji, jakich punktów?
0: Tak zwanych najpoważniejszych wykroczeń drogowych, czyli na przykład prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu absolutnie nie polecamy i ganimy bardzo za to. Poważnych naruszeń zasad bezpieczeństwa wobec pieszych oraz rażącego przekroczenia dopuszczalnej prędkości. Jak dostaniecie za to punkty, to nie ma, że będzie można pójść i potem napisać parę zadań i punkty się wykasują.
1: Ja akurat jestem wzorowym pasażerem i całe szczęście czekają mnie teraz pewne podróże z Kasią Męsierską jednym samochodem. Za śpiewanie w czasie drogi nie ma punktów karnych. Bardzo mnie to cieszy.
0: A mam nadzieję, że będziesz hamował z fotela pasażera. W razie gdyby rażące naruszenie prędkości miało miejsce, to te punkty dzielimy na dwa.
2: Radio SK. Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Ambasadorzy Pomorza Zachodniego. Ludzie, którzy mają odwagę zacząć od nowa.
5: Dziś wiem, że najlepszy moment na spełnianie marzeń jest wtedy, kiedy odważysz się zacząć.
4: Przemysław Kowalewski, pisarz, który przed 50 rozpoczął nową karierę literacką i odmienił całe swoje życie.
5: Nigdy nie jest za późno, żeby napisać własną historię.
4: Pomorze Zachodnie. Możesz wszystko. Zainspiruj się na www.biznes.wzp.pl. Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
6: Masz stare albo po wypadkowe auto? Sprzedaj je. Autokasacja skup pojazdów Dobino koło Wałcza. Przyjmujemy wszystkie pojazdy, stare i powypadkowe. Płacimy najwięcej i gotówką na miejscu. Odbieramy auto tego samego dnia z miejsca postoju. Wystawiamy legalne dokumenty. Autokasacja skup pojazdów Dobino koło Wałcza. Telefon 500 170 290. 500 170 290. Więcej na stronie www.kasacja.pl.
7: To będzie ostatnia reklama. W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
8: I po reklamie.
9: Skoda.

0: Trochę odpłynąłem, ale już wracam. 16:30.
1: Na zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago.
2: Odpłynie, to mam nadzieję, Damian, razem z naszą ekipą, żeby podczas naszej akcji SK in the Sun naprawdę przywołać lato.
0: Rzeczywiście to słowo przypadkowo użyte nie jest przypadkowe. Cześć, Damian. Chcesz popłynąć?
3: Jak najbardziej.
2: Damian na co dzień też ma z wodą wiele wspólnego, ale to ty się chwal, co ty robisz.
3: Tak, używam wody trochę do innego celu.
2: Żeby uprzykrzyć życie sąsiadom na przykład. Zalewam regularnie
0: ale
2: łazienkę.
0: Ale jednocześnie uratować życie innych. No właśnie, właśnie.
3: No można to dwuznacznie potraktować, gdyż mogę zalewać, tak jak Kasia powiedziała, też sąsiadów, ale w słusznym celu, gdyż ratuję im życie.
2: Damian jest strażakiem.
3: Zgadza się.
0: Damian, no dobra, ale to w takim razie, jak ty spotykasz się w swojej pracy z bardzo gorącymi sytuacjami, jakby nie patrzeć, i wody też używasz dużo, to jeszcze park wodny cię w ogóle kręci?
3: No jednak to umiłowanie do wody zostaje, także w czasie wolnym.
2: Tylko ty nam nie zabieraj węża i wozu strażackiego, żebyś wody całej z basenu nie wypompował, dlatego że nie o to chodzi w
0: ale
2: tym wiesz, całej imprezie.
0: Na przykład jak pojedzie jakiś chłopak i zobaczy innego chłopaka i spłonie z zazdrości, że tamten ma klatę lepszą niż ten, to zawsze przyjdzie Damian i ugasi.
2: Ja myślę, że tam
3: dokładnie
2: można gasić
3: gorące nastroje.
2: Pragnienie na przykład podczas takiej imprezy jak SK in the Sun. Strażak będzie w tym świetny.
0: To w takim razie pakuj wóz strażacki, bo mamy dla ciebie zaproszenie i dla twojej ekipy na rozpoczęcie lata w Santago, to 20 czerwca.
2: 4 osoby. Zabierasz
3: super.
2: 3 plus ty. 500 kieszonkowego ci dajemy.
0: O,
2: nocleg
0: właśnie
2: na miejscu i dużo atrakcji. Oczywiście spotkanie też z naszą ekipą.
3: Jasne, super.
0: No to w takim razie baw się dobrze. Niech będzie ogień, ale taki wiesz, bezpieczny w przerośni.
3: Taki prawdziwy, znaczy taki bezpieczny.
2: Ze strażaka to zawsze wyjdzie.
0: No tak,
2: zawsze wyjdzie.
0: Później, no.
1: Na wspólną zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago. www.santago.com

0: Chciałem powiedzieć, że my jesteśmy teraz na live na TikToku, nie tylko w radiu.
1: Zapraszamy do Was bardzo serdecznie, Radio Podkreślnik SK, tam możecie nas znaleźć, zobaczyć i zdziwić się, jak wyglądamy.
0: Ale Kasia, ty dzisiaj jesteś piękna.
1: Znaczy,
0: zawsze jesteś piękna. Cofnij to. Ale dzisiaj po prostu to już przekroczyłaś samą siebie.
1: Nie musiałeś tego mówić, to teraz brzmi tak bardzo nieprawdziwie i tak bardzo nierealnie, że trzeba było zostać już przy tamtej wersji.
0: Słuchajcie, a propos kosmosu, chciałem tutaj przejść szybko do innego tematu, ponieważ nasza
1: astronauta... Kosmiczne dzieci się urodziły.
0: Tak, i pani posłanka Aleksandra Uznańska-Wiśniewska, Sławosz oczywiście, o nim mówimy, pochwalili się narodzinami syna, także gratulujemy bardzo serdecznie. Rodzina się powiększyła.
1: 25 maja podobno ten syn się urodził,
0: teraz się
1: więc
0: pochwalili.
1: Dzień dziecka już zaliczył pierwsze prezenty na koncie.
0: Tak, ale tak sobie pomyślałem, że no z dziećmi, nawet tymi kosmicznymi, w cudzysłowie, jest w sumie tak jak z każdymi normalnymi, czyli jak jest malutkie, no to wiadomo, droga mleczna, no bo karmienie i te sprawy.
1: A potem?
0: A potem, no to już woła tyle pieniędzy, że czarna dziura po prostu wkładasz i znikają.
2: Radio SK. Autopromocja.
3: Uwaga, zabawki. Człowiek opuścił pokój. Człowiek opuścił pokój.
4: Odpalamy SK Toy Story Radio.
5: Halo, halo, tu DJ Sprężynka.
6: Nakręcić sprężyny, sprawdzić baterie i żarówki.
7: Ktoś puścił plotkę, że dziecko dorasta.
6: Nie wiem, czy mój tata baran to wytrzyma.
8: Już chwileczkę, bez paniki.
4: SK Toy Story Radio.
9: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
10: Autopromocja.
11: Reklama.
12: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to.
13: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
14: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
15: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
16: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
17: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arona i Seata Ibiza w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
18: Wszystko, czego dziś chcę,
19: to grill hity z Intermarché. Jak kiełbasa śląska Haga, kilogram 9,99. A ketchup Kotlin, jedynie 4,89, kupując dwa.
20: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
21: Castorama.
22: Teoria
21: i praktyka.
22: W teorii miała być jedna doniczka,
21: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
23: To będzie ostatnia reklama.
24: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
25: I po reklamie.

0: Ty już włączyłeś mikrofon.
1: Ja myślałem, że ty będziesz mówić.
0: Spokojnie. I jeszcze grami w uszach Katy Perry Legendary Lovers, a tutaj czerwona lampka przed oczami.
1: I to lampka radiowa, żeby nikt nie pomyślał, że lampka to jakiegoś czerwonego płynu wjechała przed długim weekendem. Jesteśmy trzeźwi, możemy huchnąć.
0: Bez skojarzeń. 4 minuty jeszcze do godziny 17, po tej 17 będziemy nadal wrzucać na luz i rapować razem z wami.
1: O planach na długi weekend, zostańcie z nami.
2: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje?
1: To w euro!
2: Emocje rosną!
1: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
4: Niskie ceny są codziennie.

0: za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto Moja Biedronka. A do soboty z kartą Moja Biedronka. Lody familijne Card Door od 825 ml do 1 litra. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Biedronka.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
3: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
4: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
7: Wieczorem w Szczecinku termometry pokażą 19 kresek, ale nie zapomnijcie parasoli, bo możliwe są przelotne opady. Ciśnienie będzie stabilne.

0: Więc nie ma się czym martwić. W nocy jednak uważajcie na silny wiatr, który może utrudniać jazdę. Bądźcie ostrożni na drogach.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Minęła 17, czas na SK News. Jakub Krzyżak. Polacy ruszyli na długi weekend. W miastach i na drogach wyjazdowych spory ruch. Kierowcy w Małopolsce poza komunikacyjnym szczytem muszą mierzyć się z protestami. Sytuację śledzi reporterka SK Ula Bienia-Niesyczyńska.
3: Protesty przeciwników budowy S7 trwają w trzech miejscach, na dwóch węzłach autostrady A4 i na Zakopiance, mówi Iwona Szelichiewicz z wojewódzkiej policji.
4: Pierwszy przy zjeździe z autostrady A4 w kierunku Wieliczki, następnie na ulicy Zakopiańskiej w Opatkowicach oraz w miejscowości Gaj w gminie Mogilany.
3: W korkach postoicie też bliżej centrum Krakowa oraz w Nowej Hucie, na mapach jest wręcz czerwono.
2: Uważajcie też na Krajowej 44 w Zatorze, tam po wypadku ruch wahadłowy. Powalone drzewa, zalane ulice i lokalne podtopienia to krajobraz na Śląsku, przez region przechodzą nawałnice. W Rudzie Śląskiej tylko przez ostatnie 2 godziny strażacy wyjeżdżali do ponad 40 interwencji.
5: Wiatrołomy, powalone drzewa, kokota mamy na wysokości sportowców zalaną jezdnię.
2: Relacjonuje Dawid Strączek ze Straży Pożarnej w Rudzie Śląskiej. Zapisy na największy turniej piłkarski dla młodzieży z Orlika na stadion przedłużone. Do końca czerwca, mówi Bartosz Orzechowski z Fundacji Orły Sportu, organizatora turnieju.
6: Mamy sporo właśnie zapisów z terenów tak zwanej Polski powiatowej, natomiast w miastach zdecydowanie mogą jeszcze te drużyny się zapisywać.
2: Nagrodą główną dla najlepszych drużyn jest wyjazd na zgrupowanie piłkarskie do prestiżowego zagranicznego klubu. W zeszłym roku zwycięzcy trenowali w szkółce FC Barcelony. Zapisy dostępne są na stronie z Orlika na stadion.pl.
1: SK Szczecinek News.
7: Natalia Błachowska, Nocny Kochanek i Kaja, gwiazdami tegorocznego Połczyn Fest. Dyrektor Centrum Kultury Renata Nizioł zapowiada jednak, że koncerty to nie jest jedyna atrakcja podczas tegorocznego festiwalu.
8: Przy pijalni Wody Joasia odbędą się potyczki zespołów. Odbędzie się konkurs kulinarny, który miał dosyć duże powodzenie w tamtym roku. I odbędzie się Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny.
7: Tegoroczna edycja festiwalu w Połczynie Zdroju rusza 17 lipca i potrwa 2 dni.
9: I już dawaj, mogę? Dawaj, Międzynarodowa dawaj. Godzina Szczęścia! I w tym tygodniu to zdecydowanie waży więcej niż w każdym innym, bo jest środa, my to już mówimy.
10: Środa jak piątek i powiem wam szczerze, że naprawdę chyba zaczyna się długi weekend, bo Kasia pomalowała usta podczas serwisu informacyjnego. Dokąd ty się wybierasz? Dowiemy się za chwilę.
9: To, żeby lepiej rapować za chwilę na antenie. 3 minuty po 17.
10: Kasia Mięsierska, Michał Hanczak.

0: Jak wjechał Denzel, no to musi być długi weekend dobry,
1: you
0: naprawdę.
1: Spin me round, Radio SK, 15 prawie minut po 17, wrzucamy na luz i wrzucamy też już piątek, chociaż jest środa.
0: No właśnie, zaczyna się weekend, dlatego my będziemy was pytali, jakie macie plany na ten długi weekend, ale chcemy, żebyście je nam wyrapowali, albo tam melo recytowali, jak kto woli.
1: My zaczniemy, pokażemy, jak robić, albo jak nie robić, a potem będziecie wy.
0: Czekamy na wasze głosówki na Messengerze Radia SK, naprawdę nawet najbardziej przyziemne plany, co zaraz wam udowodnimy, przynajmniej ja, mogą być obiektem rapsów. To co, ja zaczynam, bo mam krótsze.
1: Proszę, zacznij.
0: Kaśka pisała i pisała, aż w końcu wymyśliła. Dobra, to ja zaczynam. Na Boże ciało, planów mam mało. Może poleżę, bardzo w to wierzę.
1: Trzymamy za to mocno kciuki.
0: Jutro mam wolne wyjątkowo.
1: Ja nie mam dłuższych planów, mam więcej napisane. Setki kilometrów do przejechania, tysiące nowych dań do spróbowania, nowe chwile do zapamiętania, a potem na siłowni dużo spalania.
0: Wspaniałe! Słuchajcie, no to są nasze rapsy, o naszych planach już wiecie, co będziemy robili, natomiast teraz my chcemy dowiedzieć się, co was czeka.
1: Głosówkami na eskowym Messengerze nagrywacie a cappella w miarę do rytmu właśnie swoje plany na weekend w wersji rapowej, a za chwilę będziecie mogli usłyszeć się na antenie.
2: Reklama. My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
3: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
2: To dobre cechy charakteru.
3: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
4: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatu w Media Expert.
7: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Ambasadorzy Pomorza Zachodniego. Ludzie, którzy udowadniają, że pasja nie zna granic.
9: Mieszkam na Pomorzu Zachodnim, to tutaj nauczyłem się, że jeśli naprawdę czegoś chcesz, musisz po prostu ruszyć po swoje.
8: Robin Rogalski, kierowca wyścigowy. Jego historia pokazuje, że odwaga i determinacja mogą zaprowadzić naprawdę daleko.
9: Granice istnieją tylko w naszych głowach.
8: Pomorze Zachodnie. Możesz wszystko. Zainspiruj się na www.biznes.wzp.pl. Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
12: I po reklamie.
13: Eska.

0: Ledwo zdążyłem.
1: Ale zdążyłeś. Oklaski wielkie, bo Kany to zrobił. I wy to też zrobiliście, czyli rapowaliście o waszych planach na długi weekend w Radiu SK.
0: A dlatego ledwo zdążyłem, że tych rapsów było tyle, że zanim wybraliśmy, zanim potem się udało to zgrać, zmiksować, no to Benson Boone praktycznie skończył.
1: Ale efekt mamy i zapraszamy teraz.
0: No to zaczynamy o waszych planach na długi weekend. Na dobry początek będzie rapowała
1: Monika.
0: Ale wcale nie jest dziewczyną ratownika chyba. No dobra, to posłuchajmy.
2: Na Boże ciało, trochę sprzątania, ale i także leniu chowania.
1: To się nazywa balans w życiu po prostu.
0: No to w takim razie Tomka posłuchajmy.
3: Weekend startuje, więc walizkę pakuję. Kosmetyki, garnitur, bo jadę na komunię. Nie jestem chrzestny, więc się luzuję. Dobre jedzenie to jest to, co czuję.
0: O, to jak ja
1: nie jesteś chrzestnym, ale prezent i tak by tam wypadało jakiś
0: dać. Ale mniejszy.
1: Daria.
4: Typowy Polak, będę robić remont. Mogłabym nad morze, albo też na Giewont. Będę kłaść tapety. Boże, już nie mogę. Czemu ja to zawsze sobie robię?
1: Daria, gofry nad morzem albo stypki na Giewoncie są w cenie obecnie remontu w jakimś małym mieszkaniu, więc absolutnie nie ma czego żałować.
0: A ja ci, Daria, powiem po prostu, że jesteś remontowym bogiem. Uświadom to sobie.

0: Taylor Swift i Elizabeth Taylor, tuż obok niej, w Radiu SK.
1: Ktoś idzie, to długi weekend idzie.
0: I całe szczęście, że on nadchodzi, będziecie mieli więcej czasu, żeby posłuchać Radio SK, żeby trochę poloniuchować, ale też, żeby wasze dzieci posłuchały SK Toy Story Radio.
1: O, tam dzieci, dorośli też mogą. Taylor Swift nieprzypadkowo się tu pojawiła, bo ona nagrała kawałek do nowego Toy Story i premiera w piątek.
0: Słuchałam całą zeszłą sobotę SK Toy Story Radio.
1: Ja wczoraj na
0: siłowni. Dorośli świetnie się też przy tym bawią.
1: Słuchajcie, świetnie się ćwiczy przy piosenkach z filmów Disneya, naprawdę.
0: Mam tę moc, mam tę moc, i rekordy życiowe bijesz.
1: A przy mapetach to już w ogóle ekstra. Także polecamy SK Toy Story Radio, zwłaszcza, że tam oprócz piosenek z filmów Disneya, fragmentów Toy Story, także znajdziecie radiowców, nas, prezenterów Radia SK, ale w zupełnie innej formie. Na przykład Kasia ma swoje alter ego pod tytułem Lalka Rozgadanka.
0: Mam teraz powiedzieć?
1: Chcesz powiedzieć jak lalka?
0: To ja! Rozgadanka! Lalka, która uczy mówić!
1: I ona to zrobiła na żywo.
0: Blabladorem.
1: Bo dużo gadam, więc jestem pluszowym psem Hanym. Głównie szczekam, bo wyszczekany Hany.
0: Damy zajawkę teraz, jak to brzmi.
1: Teraz damy odpowiedź na to, gdzie nas słuchać w tym SK Toy Story Radio, czyli w naszej apce i na sk.pl.
0: Wpadajcie, ściągajcie i słuchajcie.
2: SK Toy Story Radio.
3: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
4: Autopromocja.
5: Legenda powróciła
6: w Radiu SK w każdy piątek od 20.
7: SK Live Remix.
6: Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
8: A punktualnie o 22:00 stery przejmuje Sam On.
9: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
6: SK Release już w piątek po 20:00 i przez cały czas w naszej eskowej apce.
4: Autopromocja.
10: Reklama.
11: Marian, a gdzie mogę kupić
10: na mediaexpert.pl?
11: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
10: Na mediaexpert.pl.
11: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
10: Barbara na MediaExpert.

0: 8 czerwca. Jysk.
1: Scandinavian Sleeping and Living.
2: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen. To będzie ostatnia reklama.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A wszystkie kawy Jacobs, druga tańsza kawa aż 70% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: I po reklamie.

0: napój z palemką.
1: A bardzo proszę, śmiało, jeszcze zdążysz.
2: Palmę to tutaj masz w studiu nawet dwie, bo nawet się żadna nie odbiła.
1: A propos roślin, my dzisiaj pytaliśmy z okazji dnia biegania, za czym jeszcze biegać się przed długim weekendem. Karola napisała, że właśnie wraca z pracy i będzie biec na jakieś pole w poszukiwaniu płatków kwiatów, bo ma córkę komunijną, a więc jutro na procesję potrzebna.
2: Sypanie kwiatków.
1: Powodzenia. Może lepiej do kwiaciarni pobiec.
2: Myślę, że to miliony monet potem będą bardzo mocno odczuwalne, jeżeli chodzi o portfel.
1: Życzymy wam dobrego, długiego weekendu. Łukasz Zduńczyk będzie was wprowadzał imprezkowo w ten stan długo weekendowy.
0: I my już za niczym nie będziemy biegać. My będziemy odpoczywać po prostu.
1: Dobra, to tego się trzymajmy. Uciekamy. Kasia, Michał, cześć.
3: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD. Premiera serii Xiaomi 17T wystartowała. Najnowsze smartfony z obiektywami Leica i pięciokrotnym zoomem pozwalają uchwycić świat dokładnie tak, jak go widzisz. Kup premierowy smartfon serii Xiaomi 17T i odbierz w prezencie od Xiaomi hulajnogę elektryczną albo odkurzacz pionowy. Promocja trwa do 30 czerwca lub do wyczerpania puli nagród. Szczegóły, w tym regulamin promocji organizatora, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
3: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
4: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
3: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A brykiet do grilla z węgla drzewnego 2,5 kg. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Weekendy rowerowe. Przystanek Toporzyk. Zatrzymaj się w połowie malowniczej trasy rowerowej Połczyn-Zdrój, Złocieniec i odpocznij w domu nad rozlewiskiem. Zapraszamy na naszą rybkę. Wędzoną, pieczoną, smażoną. Piątek, niedziela od 12 do 18. Zanim dojedziesz, zrób zamówienie. Telefon 781-868-784.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
11: W Szczecinku wieczorem temperatura utrzyma się na poziomie 18 kresek. Słońce schowa się za chmurami, ale nie martwcie się.

0: się, bo jakość powietrza pozostanie w normie. W nocy jednak przygotujcie się na silny wiatr i intensywne opady deszczu, które mogą zaskoczyć.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Minęła 18, czas na SK News. Jakub Krzyżak. Stopy procentowe bez zmian. Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła wskaźnik na poziomie 3,75%. To już kolejny miesiąc z rzędu bez zmian. Nowe przepisy drogowe już weszły w życie. Od dziś osoby poniżej 16 roku życia muszą jeździć na rowerze lub hulajnodze w kasku. Za jego brak rodzice lub opiekunowie mogą zapłacić 100 zł mandatu. Wśród atrakcji czołg Abrams, Rosomak i symulator dochowania. 19 i 20 czerwca pierwsze warszawskie targi obronne w hali Expo 21. Pierwszy dzień to spotkania i dyskusje ekspertów, drugi to pokazy i warsztaty dla odwiedzających.
1: SK Sport News.
2: I na początek powiedzmy to jeszcze raz. Maja Chwalińska w półfinale French Open. Polka nie bez trudności pokonała dziś Rosjankę Annę Kalińską 7-6, 6-3. Jest jeszcze jedna sensacja. Z turnieju chwilę później odpadła Aryna Sabalenka, pierwsza rakieta świata. A to oznacza, że na drodze Mai w półfinale stanie kolejna Rosjanka, Diana Schneider. Początek meczu już jutro, chwilę po 16. A jeszcze dziś w Warszawie piłkarskie emocje, czyli kolejny towarzyski mecz polskich piłkarzy. Reprezentacja Polski po porażce z Ukrainą z szansą na rehabilitację z Nigerią. Pierwszy gwizdek o 20:45.
1: SK Szczecinek. News.
3: Natalia Błochowska. O 20% wzrosną opłaty za śmieci. Teraz zapłacimy aż 46 zł za domownika. Czteroosobową rodzinę wywóz odpadów będzie kosztować 184 zł.
4: W tej chwili ta stawka zastosowana przez pół roku kolejne spowoduje to, że nie będziemy musieli pod koniec roku dopłacić 2 milionów złotych.
3: Tłumaczył na sesji Rady Miasta burmistrz Jerzy Hardy Douglas. Zmiany wchodzą od 1 lipca. Pop-up lab droższy o 10 tysięcy złotych. Kontener powstały w ramach budżetu obywatelskiego. Wkrótce stanie na deptaku.
5: Imprezka.
6: Imprezka. Maja Chwalińska w półfinale, a my to już jesteśmy w finale tego weekendu, tygodnia, słuchajcie.
7: No, poczekaj, weekend finał się dopiero, będzie w niedzielę.
6: No właśnie, weekend dopiero się zaczyna, to jest początek długiego weekendu, a my dokładamy to, co najlepsze. Hity na czasie. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

Czujecie, jak on jest wyluzowany? On już odpoczywa, on już zaczął długi weekend. Alex Warren w Radiu SK to są weekendowe hity na czasie, już 13 minut po godzinie 18. Przed chwilą podsłuchałem rozmowę dwóch moich kolegów z radia i jeden mówi tak: no to co, zaczynamy weekend, a ten drugi: ta, idę trawę dosiewać. Więc ja mam pytanie do was, od czego wasz długi weekend się zacznie? A może już się zaczął, może takim pierwszym punktem długiego weekendu były zakupy na grilla, albo teraz właśnie zaczynacie weekend, bo siedzicie z rodzinką na tarasie i po prostu odpoczywacie, niczym się nie stresujecie, albo jedziecie razem w góry. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Jaki jest pierwszy punkt waszego długiego weekendu? Nagrywajcie się, a ja gram hity na czasie. Teraz ten zawsze na czasie.

0: No i tak się właśnie zaczyna długi weekend z hitami na czasie to Kaigo, który w najbliższy piątek po 23:00 tylko dla was na antenie Radia SK zagra swój specjalny set. To w naszym kultowym programie SK Live Remix, a tymczasem środowy wieczór 24 po godzinie 18:00. Dajecie znać, od czego ten weekend się u was zaczyna, no i Sandra daje znać, że ona właśnie z dzieckiem jedzie na basen, a Patrycja dopiero dziecko planuje.
1: Z naszym długim weekendem jest tak, że teoretycznie go mamy, ale w praktyce nie możemy nic zrobić, bo w piątek bierzemy ślub, więc jest jedno wielkie przygotowanie. A po ślubie będziemy dalej przedłużać sobie weekend. Pozdrawiam. No,
0: po weselu to już będzie można zaszaleć, bo już będzie za co. Wy też dawajcie znać głosówkami na Messengerze Radia SK, od czego ten długi weekend u was się zaczyna. A ja za chwilę zagram Davida Guettę. Turururu będzie zremiksowany klasyczny hit.
2: Uwaga, zabawki. Człowiek opuścił pokój. Człowiek opuścił pokój.
3: Odpalamy SK Toy Story Radio.
4: Halo, halo, tu DJ Sprężynka.
5: Nakręcić sprężyny, sprawdzić baterie i żarówki.
6: Ktoś puścił plotkę, że dziecko dorasta.
5: Nie wiem, czy mój dezodorant to wytrzyma.
7: Już chwileczkę, bez paniki.
3: SK Toy Story Radio.
8: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
9: Autopromocja.
10: Reklama. Oto on. Książę Eterni. Obrońca tajemnic zamku posępnego czerepu. Razem z przyjaciółmi snów będzie bronił zamku przed diabelską mocą Szkieletora. Legendarny He-Man w filmie Władcy Wszechświata. W kinach od 5 czerwca. Poleca Radio SK.
11: Ambasadorzy Pomorza Zachodniego. Ludzie, którzy pomagają odkrywać własne możliwości.
12: Największą satysfakcję daje mi chwila, kiedy ktoś zaczyna wierzyć, że naprawdę może więcej.
11: Karolina Wroniewska, instruktorka kultury, trenerka sportu i działaczka społeczna. Inspiruje młodych ludzi do działania i odwagi.
12: Każdy ma w sobie potencjał.
11: Pomorze Zachodnie. Możesz wszystko. Zainspiruj się na www.biznes.wzp.pl. Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Wracamy!
15: Wracają straszny seryjny zabójca, straszna Thursday, straszna matka.
16: Mamo, Mikołaj dał mi uciętą rączkę!
15: I kilku jeszcze innych strasznych bohaterów w naprawdę strasznym filmie. Straszny film w kinach od 5 czerwca. Poleca Radio SK.
17: I po reklamie.
18: SK.

0: Dua Lipa i The Baby w Radiu SK. Zaczynamy długi weekend, a od czego ten długi weekend się u was zaczyna? Tomek pisze, że on właśnie szykuje w domu strefę kibica. Będzie z kumplami oglądał mecz Polska-Nigeria. Dostał właśnie oficjalne pozwolenie od żony. Natalia, jak u ciebie?
1: Nasz pierwszy punkt w ten piękny, cudowny, gorący, długi weekend to kręgle ze znajomymi.
0: Ale to już wiadomo, że to będzie udany długi weekend, bo szacun, że w ogóle udało wam się zgrać terminy, że się kumple nie wykręcali, że praca, że musi z dzieckiem zostać, że do lekarza, że wszyscy się spotykają i grają razem w kręgle i na 100% po tym graniu w kręgle wspólnym padnie takie zdanie, ale było fajnie, musimy się częściej na takie granie zgadywać. A co z tego częstszego grania wychodzi, to już wszyscy wiemy.
2: Radio SK. Autopromocja.
3: Jak wkręcać? To tylko na grubo.
4: Jesteś takim koczurem moim, że szok. Po prostu ja, mi łzy płyną z tego tytułu, że ty masz, udało się wkręcić w taki numer.
3: Bez litości. Bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
2: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
10: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
11: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
12: A teraz w Lewiatanie mamy Pepsi oraz Pepsi Zero Cukru, 1,5 litra. Tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Pyszne lody Magnum na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie 5,99 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan.
10: Doskonale, kupujemy.
12: Sposób na twój dobry dzień?
11: Mamy to w Lewiatanie.
12: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Nowa elewacja, wymiana okien, fotowoltaika z magazynem, pompa ciepła.
15: A może kocioł na pelet?
14: Pewnie, z Roka Energy zrobisz to za ułamek ceny.
15: Lokalny instalator, krótkie terminy, darmowy audyt, montaż pod klucz, a przede wszystkim pełna dokumentacja.
14: 666-676-525.
15: Roka Energy.com.
16: I po reklamie.

No i to jest piękny początek długiego weekendu, choć mam nadzieję, że wam się w głowie teraz nie kręci mimo wszystko. Bledka w Radiu SK, wszystkie hity zaczynają się w SC. No i wielkie gratulacje! Nie dla Bledki, tylko dla naszego polskiego astronauty Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego, który po raz pierwszy został tatą. Wczoraj się pochwalił, że ma synka. Słuchajcie, to dziecko ma zaledwie kilka dni, a już można mu pozazdrościć, bo na 100% przyjdzie taki moment, że nie będzie z kim dziecka zostawić i synek z tatusiem będzie musiał pójść do pracy.

0: Reklama.
1: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
2: Skoczysz do Carrefoura?
3: Jasne! Grill wzywa! Węgiel drzewny lub brykiet z węgla drzewnego marki Carrefour 2 kg. Tylko 7,99 za opakowanie. Oferta ważna do 6 czerwca. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
6: I po reklamie. Szczecinek na czasie.
7: Natalia Błachowska, zajrzyjmy teraz na chwilę do Drawska-Pomorskiego, gdzie 14 czerwca odbędzie się prawdziwe święto biegania i aktywnego spędzania czasu. 10. Drawski Bieg Przełajowy imienia Jana Bułczyńskiego. Na uczestników czekają biegi na dystansach 7,5 i 22 km, marsz Nordic Walking oraz biegi dla dzieci. Organizatorzy przygotowali także rodzinny piknik, warsztaty, występy artystyczne i dodatkowe atrakcje dla całych rodzin. Świetna okazja, żeby aktywnie spędzić niedzielę i wspólnie świętować jubileuszową edycję wydarzenia.
8: Muzyką się żyje.
9: Najlepsze imprezki.

0: I zaczynają się w Esce. I już w tej godzinie komuś z was właśnie taką niezłą imprezkę załatwimy. Mamy dla was podwójne zaproszenie na koncert The Black Eyed Peas podczas Warsaw Music Festivalu. To już 17 czerwca na stadionie Legii Warszawa. Oprócz światowych legend na scenie też bardzo mocny skład polskich artystów. Między innymi bracia Kasperczyk, Trips, Alien i Mighties czy Calvi i Remi, autorzy słynnego Explosion. Podwójne zaproszenie za chwilę powędruje do kogoś z was, za moment dzwonię. A w piątek oprócz zaproszeń na koncert The Black Eyed Peas załatwimy wam też spotkanie z zespołem twarzą w twarz. Zgłoszenia za darmo na sk.pl. W piątek będziemy mieli też dla was idealną propozycję na długi weekend. Najlepsze sety od najlepszych producentów świata. Powróciło legendarne pasmo SK Live Remix i w każdy piątek od 20 najpierw set najlepiej zmiksowanych hitów na czasie, no a od 22 antenę przyjmują światowe gwiazdy. Najpierw od Armina Van Burena, Estate of Trance, potem specjalny set Kaigo i jeszcze wielu innych producentów. SK Live Remix możecie też słuchać w każdym momencie, całą dobę, cały tydzień w eskowej aplikacji na smartfony.
1: Impreska. Impreska. Impreska. Impreska. Impreska.
0: To się nazywa dobra imprezka, bo to nie koniec niespodzianek, które dla was mam w tej godzinie. Oprócz biletów na koncert The Black Eyed Peas będzie też gorąca nowość, która może być hitem tegorocznych wakacji. Słuchajcie, zagram nowy, jeszcze ciepły numer od Dawida Podsiadło, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. 3 po 19. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

0: Mosey Man w Radiu SK. Teraz czas na kolejny hit, który swoją karierę zaczyna właśnie tutaj w Radiu SK.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Bo wy już wiecie, że jak SK coś zagra, to to będzie hitem, bo my się na nowościach znamy. A ten pan ma na koncie niezliczone ilości hitów i robi to po raz kolejny. Dawid Podsiadło wydał nowy numer. Lada moment rusza w stadionową trasę koncertową. Na jesieni będzie też płyta i właśnie z tej płyty wyciąga dla nas singiel Na Błysk. Sprawdźcie, co przy tym numerze czujecie, bo ja sobie wyobrażam taki upalny letni wieczór. No to gramy. Nowość od Dawida Podsiadło.
2: Cześć, tu Dawid Podsiadło, a to jest mój najnowszy singiel w Radiu SK.

0: Ale to jest hicior. Bibi Rexa i David Guetta w Radiu SK, a razem ze mną Kuba. Cześć, Kuba.
1: Cześć, cześć.
0: Kuba, mam coś dla ciebie fajnego. Posłuchaj. Wiem, że ty lubisz te dźwięki. Szukaliśmy dokładnie na SK.pl największego fana The Black Eyed Peas na świecie. Takiego, który lubi między innymi ten hicior. No i słuchajcie, Kuba ma staż 20 lat w byciu fanem The Black Eyed Peas, a zaczęło się w roku 2003 na imprezie urodzinowej u kolegi. Powiedz, jak ta impreza się skończyła, co tam się wydarzyło?
1: No, skończyła się dość szybko, bo trochę po 21, jak niestety sąsiedzi już nie mogli wytrzymać dźwięków lecących z głośników. A i wtedy... nie zdawałem sobie sprawy.
0: I to było właśnie, to właśnie.
1: Dokładnie tak, to jest to.
0: Nie no, słuchaj, jak ja bym był twoim sąsiadem i bym usłyszał coś takiego zza ściany, to bym mówił, no dajcie głośniej, ale chyba to nie były ich klimaty po prostu.
1: No nie, to już byli starsi ludzie.
0: Słuchaj, ja tu sobie jeszcze wypisałem na liście, w których momentach życia ten kawałek towarzyszył. Na oblanym egzaminie na prawo jazdy, to zdarza się,
1: dokładnie,
0: prawda? Ale też podobno ten numer ratował ci życie na studiach, jak to było?
1: No to jak trzeba było uczyć się ciężko po nocach, to gdzieś tam sobie leciał w tle i tak pozytywnie napawał, pomimo tego, że tekst jest taki, jaki jest.
0: Gdy już czwarta kawa nie działała, wtedy wlatywał ten hicior i jakoś szło. Słuchaj, ja myślę, że tym swoim stażem, jako fan The Black Eyed Peas, myślę, że zasłużyłeś na coś fajnego. Właśnie teraz leci do ciebie podwójne zaproszenie na koncert The Black Eyed Peas podczas Warsaw Music Festival.
1: Wow, super.
0: Słuchaj, jak tam będzie głośno, to już nikt nie będzie wzywał policji. Wszyscy będą szaleć razem z tobą.
1: Super, super, bardzo dziękuję.
0: A kogo ze sobą zabierzesz, jeszcze się pochwal?
1: Moją dziewczynę.
0: No to mam nadzieję, że ona też lubi The Black Eyed Peas tak jak ty. A jeśli nie, to jej opowiedz, co się przy tym numerze działo.
1: Opowiem wszystko ze szczegółami.
0: Dobrej zabawy, Kuba, trzymaj się.
1: Super, dzięki wielkie, na razie.
0: Na razie, a jeżeli wy też chcecie zgarnąć zaproszenie na taki koncert, wpadajcie na SK.pl i udowadniajcie, że jesteście największymi fanami The Black Eyed Peas na świecie. A w piątek do zgarnięcia będzie jeszcze spotkanie z tym zespołem. Radio
2: SK. Autopromocja. A gdyby w tym roku zacząć lato w tropikach?

0: dorzucamy jeszcze 5 stów kieszonkowego.
1: Zgłoś się na SKPL.
2: Na wspólną zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago. www.santago.com.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Wszystko brzmi lepiej w harmonii. Dwa głosy współgrają
7: ze sobą.
6: Przekazują z lekkością
7: trudne wiadomości,
6: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
7: betonowy mur.
6: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
7: zostać influencerką.
6: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
7: Harmonizer.
3: To będzie ostatnia reklama.
8: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7F2 55 cali, aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z Eleven Sports na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
9: Play. I po reklamie.
10: UK.

Czy on przypadkiem nie śpiewa o tym, co się teraz właśnie dzieje? Bo to jest bardzo piękny czas. Długi weekend właśnie się zaczyna. A w Radiu SK grają właśnie takie hity na czasie. To Wiktor Waligura, za 13 minut będzie godzina 20. To właśnie wcielcie się w rolę Wiktora Waligury i też dajcie mi znać, dlaczego to jest piękny czas. Dajcie znać po prostu, dlaczego jest wam teraz dobrze, dlaczego jest wam przyjemnie. Może druga połówka właśnie teraz zabrała was na randkę, a może szykujecie się do wieczornego spaceru z psem. Dlaczego to jest piękny czas, dlaczego jest wam dobrze? Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK, a ja zadbam o to, żebyście nie ziewali za bardzo. Bo to są energetyczne hity na czasie. Ale Soi Nate Smith już teraz w Radiu SK.

Polecam przetestować ten numer w samochodzie, rozkręcić bas i po prostu się bujać. Gibbs i Kukon, wszystkie hity zaczynają się w Esce. A ja was przed chwilą zapytałem, dlaczego jest wam tak po prostu dobrze. I Ola mówi, że jest jej bardzo dobrze, bo przed chwilą odstawiła dzieci do teściów i mają z mężem teraz wolną chatę. No jedno jest pewne, Ola z mężem raczej dzisiaj nie będzie oglądała meczu polskiej kadry. Przypomnę, o 20:45 na Narodowym gramy z Nigerią. No i jest news z ostatniej chwili, składy się pojawiły. No i oczywiście są największe gwiazdy: Lewandowski, Zieliński, Szymański, Zalewski, ale jest też młody Kacper Potulski, 18-letni. Mecz startuje o 20:45. Będę ten mecz z wami oglądał i oczywiście za chwilę zagram m.in. Alexa Warrena. A wy cały czas możecie nagrywać głosówki na Messengerze Radia SK. Dlaczego jest wam dobrze?

0: to promocja.
1: Legenda powróciła
2: w Radiu SK w każdy piątek od 20. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
1: A punktualnie o 22 stery przejmuje Sam On.
3: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
1: SK Live Release już w piątek po 20.
2: I przez cały czas w naszej eskowej apce.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
4: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
0: To będzie ostatnia reklama.
5: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport, aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach.
6: Jak tak, to Allegro. I po reklamie.
7: Szczecinek na czasie.
8: Natalia Błochowska, szykują się sportowe emocje na najwyższym poziomie. 14 czerwca Połczyn-Zdrój będzie gospodarzem jednej z edycji Pucharu Polski w maratonie MTB. W ramach maratonu po Szwajcarii Połczyńskiej zawodnicy zmierzą się z wymagającymi trasami prowadzącymi przez malownicze tereny Szwajcarii Połczyńskiej i legendarną Połczyńską Gardę. To jest wydarzenie, które przyciąga miłośników kolarstwa górskiego z całego kraju. Po ubiegłorocznych mistrzostwach Polski organizatorzy ponownie zapraszają do rowerowej rywalizacji w wyjątkowej scenerii.
9: Muzyką się żyje. Taylor Swift wchodzi do świata Toy Story. Artystka nagrała piosenkę do piątej części tej kultowej produkcji Disneya. To piosenka I Knew It, I Knew You. Jak mówi Taylor Swift, zawsze marzyłam o napisaniu czegoś dla tych postaci, które uwielbiam. Odkąd jako pięcioletnie dziecko oglądałam pierwszą część Toy Story. Zakochałam się w Toy Story 5 od pierwszego wejrzenia. Premiera tego kawałka już w najbliższy piątek i oczywiście ten numer w Radiu SK zagramy, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. No i Esca też dołącza do świata Toy Story. Już teraz możecie słuchać jedynej takiej stacji radiowej w Polsce. SK Toy Story Radio. Zabieramy was do świata zabawek. Możecie w nim usłyszeć najpiękniejsze bajkowe piosenki na czele z kultowym hitem Ty druha we mnie masz. W tym radiu usłyszycie też newsy ze świata zabawek. SK Toy Story Radio czeka w eskowej aplikacji na smartfony i na sk.pl.
0: Imprezka.
10: Imprezka.
9: A tymczasem załatwiam wam hity na czasie, które idealnie pasują w trasie do sklepu po zapas kiełbasek na grilla. No i razem z wami też rzucamy się na kanapę w salonie i po prostu odpoczywamy, bo tak się właśnie zaczyna długi weekend. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

Ale przyjemnie się tego słucha. Numer dobry na wieczór. Sony Fodera w Radiu SK. Wszystkie hity zaczynają się w SC. A jeden z naszych reprezentantów, słuchajcie, musiał pilnie opuścić zgrupowanie kadry. Nasz młody piłkarski talent, Oskar Pietuszewski, który się mocno rozkręca, słuchajcie, musiał wczoraj wziąć zwolnienie, opuścił zgrupowanie, pojechał do Białegostoku, do liceum, żeby dokończyć matury. Dzisiaj już wrócił i już jest w kadrze na dzisiejszy mecz towarzyski Polska-Nigeria. Tym bardziej, słuchajcie, się dziwię, po co on na tę maturę pojechał. Czy jemu taka matura jest potrzebna? Z tego co wiem, jak piłkarz podpisuje milionowy kontrakt na grę w piłkę, to raczej nikt nie pyta, jaki miał wynik z matmy czy polskiego.

0: Nader w Radio SK. To jest odpowiednia playlista na dobry początek długiego weekendu. W pół do 21:00, a wydajecie znać tak po prostu, dlaczego jest wam dobrze. No i Monice jest bardzo dobrze, bo to jest rodzinny wieczór.
1: No hej, dlaczego jest mi dobrze? Mąż wrócił wcześniej z pracy, jest na dworze, jesteśmy razem z dziećmi. I bardzo mnie to cieszy.
0: Czyli wszystko na swoim miejscu, ale tak na miejscu męża Moniki to jeszcze chwilę bym na tym podwórku posiedział. Tak z pół godziny, tak na wszelki wypadek, jakby jakieś bojowe zadanie jej się przypomniało. Radio
2: SK. Reklama. Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie piwo Perła 2,99 za butelkę. Tak, piwo Perła 2,99 za butelkę. A wszystkie czteropaki piwa w puszkach kup 2 z Kaufland Card Extra, 2 najtańsze gratis, 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Wszystko brzmi lepiej
4: w harmonii.
3: Dwa głosy współgrają
4: ze sobą.
3: Przekazują z lekkością
4: trudne wiadomości,
3: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
4: betonowy mur.
3: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
4: zostać influencerką.
3: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
4: Harmonizer.
5: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
7: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
12: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: I po reklamie.

0: nie jest sąsiad z wiertarą. To Aikola Pop, która w Radiu SK dodaje nam energii na wieczór. No i naszym piłkarzom też dodaje energii. Oni za chwilę wyjdą na boisko i zagrają z Nigerią towarzysko na Narodowym. Oni przed wyjściem z szatni już tam czekają z dziećmi za rękę i za chwilę wyjdą, a Basia daje znać, że jest jej generalnie bardzo dobrze, bardzo przyjemnie.
1: Wracam właśnie od osteopaty i dlatego jest mi dobrze. Czuję się zrelaksowana, rozluźniona i za chwilę zaczynam długi weekend. Pozdrowienia dla wszystkich.
0: Basia, ty tak na wszelki wypadek nie chwal się swojemu facetowi, że jest ci dobrze, żeby nie psuć mu wieczoru. A ja coś romantycznego i spokojnego teraz zagram. Tak na uspokojenie po całym prawie tygodniu. Joe już teraz.

0: Olivia Rodrigo tak pięknie śpiewa. Tak wam gra Radio SK na dobry początek długiego weekendu w środowy wieczór. Na Stadionie Narodowym trwa towarzyski mecz Polska-Nigeria, 6 minuta na zegarze, ciągle 0-0. A tymczasem w dziecięcym pokoju też może trwać mecz, słuchajcie. Drużyna Chudego kontra Kosmici. O tym wszystkim was na bieżąco informujemy w SK Toy Story Radio. Stworzyliśmy stację radiową, która może nadawać w dziecięcym pokoju w świecie zabawek. I już teraz czas na najnowsze newsy.
1: SK Toy Story Radio.
2: Uwaga! Resoraki! Warunki drogowe dziś bardzo trudne. Na trasie między łóżkiem a biurkiem pojawiły się przeszkody w postaci skarpetek i klocków. Dodatkowo dywan pozostaje śliski po incydencie z sokiem. Służby gigantów cały czas pracują na miejscu.
0: Polecam wam to radio odpalić, bo naprawdę tam się można poczuć jak dziecko. Nie tylko lecą takie newsy ze świata zabawek, ale są też przepiękne, bajkowe hity. SK Toy Story Radio czeka na was w eskowej aplikacji na smartfony i na sk.pl.
3: SK Toy Story Radio.
4: Słuchaj w aplikacji Radia SK.

0: dorzucamy jeszcze 5 stów kieszonkowego.
1: Zgłoś się na SKPL.
2: Na wspólną zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago. www.santago.com.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie piwo Perła 2,99 za butelkę. Tak, piwo Perła 2,99 za butelkę. A wszystkie czteropaki piwa w puszkach kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
7: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
14: I po reklamie.
15: Szczecinek na czasie.
16: Natalia Bochowska, przenieśmy się teraz na chwilę do Złocieńca, bo właśnie tam 30 czerwca odbędzie się koncert Viva la Musica w wykonaniu śpiewającej rodziny Kaczmarek. Publiczność usłyszy najpiękniejsze utwory z operetek, musicali oraz światowe standardy muzyki rozrywkowej. W repertuarze znajdą się m.in. melodie z Księżniczki Czardasza, Skrzypka na dachu czy Upiora w operze, a także piosenki znane z repertuaru Franka Sinatry czy Elvisa Presleya. To jest propozycja dla wszystkich, którzy cenią sobie piękne głosy i ponadczasową muzykę.

Esz, jaram jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: Reklama.
1: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie piwo Perła 2,99 za butelkę. Tak, piwo Perła 2,99 za butelkę. A wszystkie czteropaki piwa w puszkach kup 2 z Kaufland Card Extra, 2 najtańsze gratis, 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
4: I po reklamie.

0: SK Szczecinek. Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
0: I po reklamie.

0: promocja.
1: Uwaga, zabawki. Człowiek opuścił pokój. Człowiek opuścił pokój.
2: Odpalamy SK Toy Story Radio.
3: Halo, halo, tu DJ Sprężynka.
4: Nakręcić sprężyny, sprawdzić baterie i żarówki.
5: Ktoś puścił plotkę, że dziecko dorasta.
4: Nie wiem, czy mój dezodorant to wytrzyma. Już chwileczkę, bez paniki.
2: SK Toy Story Radio.
6: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
0: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
7: I po reklamie.

0: SK Szczecinek.
1: No okej. Okay. Wiesz co, załatwimy to jutro, dobra? Ja muszę zadzwonić jeszcze. Nara.
2: 028. Zostaw wiadomość po usłyszeniu sygnału.
1: Okej. Okay. Kawałek jest dla tej jednej. Żeby byle lodzie nie pomyślał, że dla niej jestem słodzią.

0: znać. Kocham te miasta, wiesz co? Chcę tutaj zostać.
1: Halo. No hello. No, telefon miałeś wyłączony chyba. Słuchałaś poczty? Dobra, no to na żywo, jeszcze raz, no?

0: Pisałem w życiu tyle bajek, ile znałem ludzi. Jeśli opowiem ci moją, no to za nie mówisz. Wszędzie bloki, na nich smoki, obok nasze wrzuty. Witam w mojej bajce, dawaj portfel i białe buty.
1: Popatrz, bo masz cały świat, by kochać, bawić się.

ktoś zranił mi serce, to wiesz to. Gdybyś to zrobił, ty serce by pękło mi. Serce by pękło. Wiem, że nie zrobisz, bo jesteś tym jednym na milion. I oby to wszystko nam pykło. Jesteś tym jednym na milion. I oby to wszystko nam pykło.